0: SK.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

0: jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.

0: Radio SK.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo...

0: Budziki już może dzwonią, śniadania się robią, plecaki pakują i do szkoły. 2 września, wtorek, Joanna Haliaszy, dzień dobry. Dzień dużego rozmiaru dziś, a kalendarz szkolny grubiutki jeszcze. Do szkoły w ciepłej bluzie, chłodno o poranku w Lesznie, dziś do 23 stopni.
1: Dokładnie 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Autostrada A1 pod Częstochową już przejezdna. Wieczorem udrożniono jezdnię po tragicznym wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
2: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
1: Relacjonuje Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Według ustaleń portalu BRD24 kierowca miał nie hamować. Policja na razie tego nie potwierdza. Niemcy oskarżają Moskwę. Według niemieckiego MSW to Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. Berlin zapowiada, że w związku z tym planuje zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i ośrodka kulturalnego w Berlinie. Zmiany na szlaku do Morskiego Oka. Od teraz wozy konne kursują na skróconej trasie. Dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. To pilotaż Tatrzańskiego Parku Narodowego, który potrwa około miesiąca.
3: Sprawdzamy, jak przygotować plac na wodogrzmotach, żeby było bezpiecznie. Będziemy również patrzeć na to, jak podchodzą do tych zmian turyści.
1: Mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Docelowo z wodogrzmotów do Włosienicy mają kursować elektryczne busy.
4: SK Leszno News.
0: Joanna Haliasz. Uczniowie szkoły podstawowej w Sierakowie koło Rawicza lekcje rozpoczną dopiero w poniedziałek. To dlatego, że nie udało się zakończyć termomodernizacji. Zajęcia z tego tygodnia odpracowane zostaną w październiku i listopadzie. Za związane z tym zamieszanie przepraszam uczniów i rodziców, napisał burmistrz Rawicza. Szpital w Lesznie chwali się nowym sprzętem dla pacjentów kardiologicznych. To m.in. angiograf, echokardiografy, aparaty EKG, defibrylatory, ale także nowe łóżka, wózki medyczne i kozetki. Sfinansowano je z Krajowego Planu Odbudowy i pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
5: Jankes.
6: Kama.
5: Kama i Wiktor.
6: Radio SK.
7: Dzień dobry! Pora na wycieczkę do czajników i ekspresów po herbatę, po kawkę.
8: Właśnie na tej wycieczce już jest Jankes. Stoi w kuchni, każdemu zaparza. Ale słuchajcie, może byśmy przełamali trochę rutynę.
7: No.
8: Niech on przestanie robić codziennie kawę i herbatę.
7: No.
8: Tylko zapytajmy się od razu, co Jankes mógłby dla was zrobić... Ale uwaga, no. Nie można wybierać kawy i herbaty.
7: Słuchaj, no ja mam dom po remoncie do sprzątania, tak zapraszam.
8: Czekamy na wasze poranne zadania dla Jankesa. 664-402-302 albo gadajcie tam do Messengera. Co Janki może dla was zrobić teraz, z samego rana, wykluczając kawkę i herbatkę?
7: Masaż stóp?
8: O!

0: Jest,
1: kawka, herbatka, proszę bardzo, kawa, herbata,
2: no właśnie jajecz...
1: Nie!
2: Zabieraj to stąd!
1: No nie, no to jest już i tego już nie potrzebujemy!
0: To poczekaj, wyleje...
1: Na tym to polega!
0: Wyleje na stół i na klawiaturę!
1: Nie, proszę pana, to się później, to później do drugiej zmiany
3: będzie. Dzisiaj faktycznie wpadliśmy na dosyć szalony pomysł i zadaliśmy wam otwarte pytanie, co Jankes mógłby dla was zrobić.
1: Ale nie można wybierać kawy i herbaty!
0: Nie, nie wolno, ale jutro mamy czwartek, jeszcze jutro czwartek, później piątek, później będą kolejne osoby, zobaczymy, no!
3: Tylko poczekaj, bo drobnym drukiem jest napisane, że ty będziesz musiał to zrobić, więc ja tak tylko i wyłącznie tu sugeruję, żebyś wyciągnął notatnik i zaczął notować, co słuchacze ci
0: bierzemy
3: dadzą.
0: Najgłupsze, najmniej realne do spełnienia i wyślemy się z misją na miasto.
1: Kamie się włączyła wiedźma.
3: Odbieramy to lampą,
1: słuchajcie, nie ma problemu, robimy.
4: No to jak nie kawę i herbatę, to może jakieś śniadanie albo później obiad. Chociaż nie wiem, czy byłoby to zjadliwe.
0: Jakie jest twoje popisowe danie Jankesa?
1: Moje popisowe? Tak. Zupa ogórkowska.
0: I naprawdę od początku do końca?
3: Tak. On bierze, otwiera słoik od babci mamy Tereski i ma już zupę.
1: Ja, jak mam więcej czasu, ja nigdy nie mam czasu, no to nawet tre pięknie ogóreczki, wszystko przygotowane jest.
3: A ty wiesz, że ja nigdy nie jadłam czegokolwiek, co ty zrobiłeś?
1: A
3: zobacz, ile się znam. No ale to ptysie to świetnie kupiłeś, no.
0: Może dlatego ciągle przychodzisz do radia i żyjesz.
1: Słuchajcie, zrobi się, zobaczycie.

0: Trwa teraz po godzinie 6. Dzień dobry raz jeszcze w środę 2 września.
1: Poranne prasowanie.
0: Jadziula?
1: Tak?
0: Co by mógł Jankes dla ciebie zrobić z rana, ale nie możesz wybrać kawy i herbaty?
2: No,
0: jakąś misję gdybyś...
1: Iść pod rożdżówkę.
0: O, naprawdę masz ochotę na coś słodkiego? Chodź tak. Całować. Powiedziałem to, czy pomyślałem?
3: Powiedziałeś.
1: Powiedziałeś. Okay.
0: No, przepraszam.
4: No, a jesteś w stringach, czy bez?
0: Słuchajcie, to są pozdrowienia do naszego słuchacza, który przed chwilą zadzwonił, pochwalił się, że widział na witrynie sklepowej fajne stringi. No i tyle. Dziękujemy, pozdrawiamy.
3: A propos takich spraw, słuchajcie, Roxy Węgiel i jej ukochany Kevin wybrali się na krótki wypad na Mazury i...
4: Poszli się całować?
3: Na zamieszczonych w sieci relacjach widać, jak wypłynęli na szerokie wody, bo para szaleje razem na motorówce.
0: O, pięknie.
1: No ładnie.
0: Powodzi się im,
1: to tylko dowodzi, że ona ciągle jest na fali.
0: Roxy jest na fali.
3: Cały czas.
0: Bardzo dobrze.
3: Jest na falach Radia SK, jakby co.
4: To facet, który trochę, że tak powiem, ma wzburzone wody w tym momencie, czyli Krzysztof Stanowski, który w ostatnich dniach łamie przepisy drogowe. No to on, uwaga, został przyłapany przez...
3: Znaczy nie tylko on właśnie, okazuje się, że ma naśladowców.
0: Kto teraz dołączył do Krzysztofa?
4: Radek Majdan.
0: Ten Radek Majdan? Mm-hmm. Od tych z tych Majdanów?
3: Tak, tylko nie został zatrzymany przez policję, ale został nagrany przez paparazzo i tytuł w gazecie brzmi tak, czy, słuchajcie, Radosław Majdan łamie przepisy swoją bryką za 600 tysięcy i pędzi nią do krawca.
1: Żeby ten krawiec zaraz nie musiał mu szyć pasiaków.
0: Albo nie.
1: Pasiaka? Pasiaka.
0: Pasata.
5: Prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Ale rzeczywiście prosimy o ostrożność. Nie, no grzecznie trzeba jeździć. Ty masz prawo jazdy w ogóle, Jadziu?
1: Mam.
0: Masz?
1: Mam.
0: I czym jeździsz?
1: Autobusem. Ja mam papierkowe.
4: Stary, cztery razy droższa bryka niż twoja.
0: Wiecie,
3: wiecie, co można uszyć potem po pasacie?
0: No.
3: Golfa.

0: Co tu się dzieje teraz w studiu? Jankes się zgina i pokazuje, co się stanie, jak pójdzie do fizjoterapeuty i wbiją mu igłę. Paweł, nasz wydawca, dzisiaj idzie wbijać sobie igły.
1: Rwałdowa hasło na dzisiaj.
2: No nie wiem,
0: to jaka?
1: Rwałdowa?
2: Ej, popsuliście się. Pierwszy dzień roku szkolnego za wami, a wy już na zwolnienie.
3: Ale mamy dzisiaj WF?
2: A masz brak stroju.
3: No. Wiecie, będzie przyżyć kolanką, mnie boli. No, tak dalej.
0: Mógłby pójść do fizjoterapeuty. Nasze mikrofony, bo one, jak się je zaczyna zginać, to o.
2: Misiu,
3: a to nie.
2: To twoja rączka, to twój łokieć robi, a nie
3: ty
2: mikrofon.
3: Ty masz łokieć radiosisty, o to chodzi.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: Chcesz szybko sprzedać samochód i dostać pieniądze od ręki? Zapraszamy do Komisu Autoresort przy Poznańskiej 31. Tylko u nas skup wszystkich aut już od 5 do 100 tysięcy złotych. Interesują nas wszystkie marki i modele. Oferujemy atrakcyjne warunki i natychmiastowe wypłaty w gotówce. Sprawdź naszą ofertę na Twój samochód i sprzedaj go jeszcze dziś. Punkt skupu samochodów Autoresort. Przyjedź do nas. Leszno, ulica Poznańska 31.
1: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj!
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Leszno, 17 stycznia 90.
2: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: No, i to jest...
6: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Na termometrach w Lesznie dziś do 23 stopni, a na niebie raczej pochmurno niż słonecznie, ale może i dobrze, łatwiej będzie przejść do porządku dziennego z wakacji do szkoły. Na ulicach Leszna kierowcy dość spokojnie, przypominam, otwarty już odcinek Święciechowskiej od Ronda Zatorze do Kulińskiego.
9: 6.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Krocki. Zapraszam. Udane poszukiwania policji na Śląsku w Gliwicach. Zakończyły się poszukiwania 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba. Chłopcy zostali odnalezieni późnym wieczorem, a to wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka. Bramki na odcinku A4 Kraków-Katowice znikną w marcu przyszłego roku. Z kolei za 7 lat trasa powiększy się o trzeci pas. Pozostaną jednak opłaty dla ciężkich pojazdów. To zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg, która wiosną przyszłego roku przejmie zarządzanie tym odcinkiem autostrady.
10: SK Sport News.
9: A wtorkowe granie pod znakiem deszczu na US Open przez opady. Mecze polskich tenisistek zostały przerwane. Spotkanie Magdaliny T z Francesco Jones zostało przerwane po pierwszym secie, w którym Polka przegrała. Na fręch natomiast remisuje w pierwszej partii z Iwą Jowicz 4-4. A Dawid Szulczak zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera Rakowa. 36-letni szkoleniowiec ostatnio był jego asystentem w zespole z Częstochowy.
11: Jankes.
12: Kama
13: i Wiktor.
12: Wiktor.
13: Radio SK.
14: Słuchajcie, Kama ma taką piękną fryzurę. Szkoda, że państwo tego nie widzą.
15: No, co ty robisz ze sobą?
14: Co zrobiłaś?
15: Czyż masz radio? Ty
14: Kama ma
15: tutaj...
14: spinkę na pół głowy.
15: To jest spinka?
16: Jestem w połowie w tym momencie czesania się. Spadajcie, no.
15: Aha,
14: może to
15: dobry.
14: By było zadanie dla ciebie, żebyś wykonał fryzurę Kamie. Tak, i ona potem musiałaby w tej fryzurze wystąpić gdzieś przed kamerą.
16: Nie, dziękuję.
14: To może ktoś ma inne zadanie dla Jankesa, tylko uwaga, nie można wybierać kawy i herbaty.
17: Siemanko, Jankes, jako że jestem kierowcą śmieciark, byś przyjść do mnie do pracy i pojeździć sobie trochę na stopniach. Pozdrawiam.
14: A? Wiedzą słuchacze, że ja kocham jeździć na stopce, tak zwanej. Cudo.
15: Pewnie, jestem.
14: Kama, pięknie wyglądasz, naprawdę.
16: Nie, dziękuję.

0: No i cały czas gramy ją w Esce, czyli Majko, a do tego łatwo.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
3: Dzień dobry. Dzień dobry, nie wiem kim jestem, ale wiem, że jestem w Radiu Esce.
0: Witamy na kozetce. Doktor Kamila za chwilę będzie przeprowadzała terapię
3: Pani
0: twojej
3: doktor,
0: osobowości.
3: Mam skierowanie.
4: Mhm. Mhm. No to proszę poczekać w kolejce. Zapraszamy za 2 lata.
0: Tak, tak, nie pomyliliśmy się. Ale o tej porze dzisiaj zaczynamy grę. W kim jest Jankes? Jest 6:37, a przerobione zdjęcie Jankesa już jest
3: pokażcie
0: na Instagramie.
4: No właśnie, Janki, ty masz teraz zakaz wchodzenia na Instagrama, ale
3: mam
4: wy jak najbardziej wchodźcie, patrzcie, no i wrzucajcie nam podpowiedzi, kim jest Jankes na naszego eskowego messengerka.
3: Jestem człowiekiem?
0: Nie mogę ci tego teraz powiedzieć, byłoby to dla ciebie za oczywiste i za bardzo ułatwiające.
3: Okej. Okay.
0: Ale mogę ci powiedzieć, że szczególnie teraz, w tym okresie roku, na jesień, stajesz się bardzo, bardzo
4: potrzebny. Jesteś obiektem pożądania.
0: Wszyscy cię potrzebują teraz.
4: Jesteś obiektem pożądania.
3: Jestem piórnikiem? O kurczę, no tak pomyślałem o szkole, bo tak zawsze kombinujecie na takich kierunkach bardzo ważnych. Czy jestem cyrklem może? Czy już wygrałem?
4: Niestety tak!
3: Co?
5: Nie!
4: Wygrał?
5: Nie
3: jestem piór... Co?
0: Czekaj, wejdę i sprawdzę dokładnie. Czekaj,
3: naprawdę?
0: Czekaj.
3: Jestem...
4: Nie wygrałem.
3: Czyli Kama sam... Gdzie ty byłaś, Kama? To nie był ten Instagram radiejska.
0: Skakujcie na Instagram Eski. Sprawdzajcie, kim jest Jankes. I nagrywajcie.
3: Ale ja to chciałbym VAR tutaj wprowadzić.
4: Tak.
3: Co się wydarzyło, Kama?
4: Moje zwoje postanowiły jeszcze...
3: Moje zmocie.
4: Czyli nie, dobra, słuchajcie.
3: To byłby rekord toru, rzeczywiście, jeszcze się nie rozpoczęło, bez odpowiedzi już bym odpowiedział.
4: Reasumując, na eskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankiego. Na eskowym Messengerze wasze podpowiedzi dla Jankiego. A Janki, no jak to Janki, no zgadnie lub nie.
0: Ale moja podpowiedź jest cały czas aktualna. Jesteś obecnie bardzo potrzebny. Reklama.
6: Jak pani to ładnie mówi, mi się ciągle język plącze.
7: Panie Mietku, ale to żaden problem. Proszę tylko powtarzać. Agregaty szpachlarskie, agregaty malarskie.
6: Areaty szpachlarskie?
7: Agregaty do szpachlowania, agregaty do malowania.
6: Agregaty do malowania, agregaty do szpachlowania.
7: Brawo!
8: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi oraz agregatów do malowania i szpachlowania. Leśno, Leśna 1.
9: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna. Oto miejsce, gdzie angielski staje się przygodą. Gdzie lektorzy prowadzą dzieci i młodzież od pierwszych słów, aż po prawdziwą swobodę mówienia. Early Stage. Szkoła językowa angielskiego w Lesznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 19 lat. Ulica Zamenhofa 42A. Telefon 536 491 014. earlystage.pl. Early Stage. Zapisy trwają, miejsca znikają.
10: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
11: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: będzie ostatnia reklama.
15: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
16: I po reklamie.

0: 12 minut do godziny 7. Happy
1: birthday to you. Zosia, Zosia.
2: SK budzi w urodziny.
3: Jest jeszcze wersja alternatywna.
4: To moja małżonka, Zofia.
0: Zofia.
4: Zofia.
0: Zosia wolisz czy Zofia? Jak najlepiej?
5: Zosia, tak milej.
0: A masz jakiś pseudonim, jakąś ksywę?
5: Raczej nie, jestem z nudnych osób.
3: A w pracy mówią do ciebie po imieniu, czy właśnie wołają cię jakoś inaczej?
5: Nie, po imieniu.
1: A przepraszam, jesteś zimna Zośka, czy nie?
5: Zdarza się, no.
0: A dzisiaj jesteś słodka, no bo mamy urodziny. No coś cudownego, wspaniałego. No pochwal się, które urodziny masz?
5: 27.
3: Cudowny wiek.
0: Ale cudownie.
3: Ja mentalnie się tak zatrzymałem gdzieś koło 27 roku
0: razem,
3: życia.
0: No, chodzimy za rękę z Wiktorem czasami.
3: Ciało
0: no.
3: mi się starzeje, ale głowa ma 27.
0: Ale tak mam, rzeczywiście. Kamo, u ciebie jak się zatrzymało? Na jakim wieku?
1: A u mnie się... Nie mogę tego powiedzieć, bo to będzie...
0: No nie, na ile się czujesz, no?
1: Dzień na ile dobry. Się czuję? Ja się czuję zawsze na 18.
0: No dobrze, przebiła. Zosiu, co tam ciekawego się dzisiaj już wydarzyło w twojej urodziny? Prawie 7 godzina twoich urodzin.
5: Mąż mnie zaskoczył nowymi szafkami przy łóżkach, które mi się marzyły od wprowadzenia.
3: Kochanie, oto twój prezent. Szafki przy łóżkach.
5: Ej, ale ja chciałam.
0: Kładła się spać, nie było? Pobudziła się już to, bardzo w nocy tak wystrugał?
5: Nie, no wczoraj jak wróciłam z pracy, to już były
1: ale
5: gotowe.
1: To fajne. Mąż, który słucha, mąż, który robi, a posprzątał jeszcze po tym wszystkim?
5: No tak, oczywiście.
1: No rewelacja, panowie. Wiktor, weź notuj, jak już będziesz mężem Oli Kot, to będziesz wiedział, co masz robić.
0: A ja sobie notowałem na kolejne urodziny dla Kamy, mamy szafki. Są takie, które tam stoją dwa piętra niżej.
3: Zosia, możesz przekazać mężowi, że tę kasę, którą on wydał na te szafki i całą kwotę można pomniejszyć o stówkę, bo dorzucamy ci teraz do rachunku urodzinowego.
5: Dzięki bardzo.
1: Wiesz co, Wiktor, ty to jak dasz prezent, to dałeś prezent, żeby mąż odjął od tego, co wydał na szafki. No jak ty dajesz, no?
5: Przynajmniej się nie musiałam dokładać, a to jest w czasach ważne.
3: Ja jestem ten wujek, co zawsze przychodzi z kopertą.

0: Karla Fernandez pyta się, co jeśli Jankes zgadnie za chwilę, kim jest, bo wystartowaliśmy z przyspieszoną wersją zabawy, kim jest Jankes.
1: Czy ty chcesz już pierwszą podpowiedź? Czy już wiesz?
0: Taką słuchaczową.
2: Nie no, strzeliłem tym piórnikiem, ale powiedzieliście.
1: Ja tylko chciałam zauważyć, że...
0: Zmarnowałeś.
1: Jedną szansę, aha, więc zostały ci dwie.
2: Ale nie liczy się... Nie liczy się, jeśli nie było jeszcze podpowiedzi, a ja już odpowiedziałem. Musicie znaleźć regulamin konkursu.
1: Ale oczywiście drobnym drukiem napisane, Jankes nie masz racji.
2: Dajcie podpowiedź.
3: Duży, dostojny i wzbudzasz strach.
4: Jankes. Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
2: Tablica szkolna.
5: Wygrałeś.
1: Tak.
5: Koniec zabawy. Wygrał.
2: On ma dzisiaj dzień konia.
5: To znaczy dzień tablicy.
6: Ale serio? Pokażcie mi tą tablicę.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Szkołę ogarniamy nic.

0: Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
3: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: I po reklamie.

0: O tej porze przy szkołach jeszcze pustawo, ale tak za godzinę to będzie tłoczno jak dawniej, jak przed wakacjami. Lato jeszcze trwa, choć nastały akurat jego nieco chłodniejsze chwile. Dziś na termometrach do 23 stopni w Lesznie i na niebie więcej chmur niż słońca, ale bez deszczu.
1: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. To najnowsze ustalenia służb w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. Dotarł do nich Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
2: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Jak udało mi się ustalić, oprócz butelek porzucił on także elementy swojego ubrania. Był jednak dobrze przygotowany do tego ataku. Na rękach miał rękawiczki, by nie pozostawiać odcisków palców.
1: Nasz szef MSWiA oświadczył, że ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby. Nowa rzeczywistość na stacjach benzynowych. Po wygaszeniu programu CPN ceny skoczyły o około złotówkę. Dlatego minister energii Miłosz Motyka przypomina, że rząd ma w planach kolejny projekt o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
3: Pan prezydent godzi się na to, żeby w tej sytuacji największego globalnego kryzysu nadzwyczajne straty notowali obywatele, a nadzwyczajne zyski koncerny. Ja się na to nie godzę i będziemy przygotowywali kolejne ustawy dotyczące podatku od nadzwyczajnych zysków.
1: Bo przypomnę, wcześniejszą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, blokując jej wejście w życie. Koniec ze smartfonem w szkolnej ławce. Uczniowie wracają do szkół z nową zasadą.
4: Myślę, że to dobre, bo będą się ucznie bardziej przykładać do nauki. Myślę, że po prostu będzie lepiej w klasach, mniej kłótni w ogóle.
5: Dobrze, dobrze. Przynajmniej na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
1: No, ale telefony nie znikają ze szkoły całkowicie. Uczeń będzie mógł z niego skorzystać ze zgodą nauczyciela ze względów zdrowotnych albo w nagłej sytuacji, gdy potrzebny będzie kontakt z rodzicem.
6: O właśnie, ja cały tydzień, proszę pani, mam nagłe sytuacje.
7: SK Leszno News.
0: Joanna Nachaliasz. W poniedziałek 7 września rozpocznie się kolejny etap przebudowy Święciechowskiej w Lesznie. Wyłączony z ruchu samochodowego zostanie odcinek od Kilińskiego do Wyszyńskiego.
8: Docelowo asfaltowa będzie cała ulica Święciechowska.
0: Mówił Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu. Wczoraj otwarto dla ruchu odcinek Święciechowskiej od ronda Zatorze do Kilińskiego. Kultowy budynek po dawnej poczcie przy Słowiańskiej czeka metamorfoza. Nowy właściciel historycznego gmachu planuje jego kompleksową rewitalizację. Powstanie około 70 mieszkań i lokale usługowe. Inwestycja ruszy od odnowienia dachu i elewacji.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
9: W Radiu SK.
11: Tablica, Kama i Wiktor. 3 minutki po godzinie 7. No i co? Co masz do powiedzenia, no?
12: Po prostu ty się nie odzywaj już, bo cokolwiek powiesz, to niestety dzisiaj trafiasz w punkt.
11: Dzisiaj jakiś taki mam dzień, ale wyspałem się dzisiaj rzeczywiście. Spałem już 7 godzin.
6: Jankes odgadł, kim jest już na samym początku zabawy, ale nie możemy zmarnować tak pięknych podpowiedzi. Posłuchaj tego, to jest podpowiedź do tablicy, przypominamy. Jankes już wie, kim jest?
11: Jestem tablicą.
13: Siemanko, Jankes, no powiem ci tak, lubisz biały proszek.
6: Janki,
11: no?
6: Mogę przeciągnąć po tobie paznokciami?

0: tutaj SK, 9 minut po godzinie 7, jest fajnie, jest przyjemnie. Już po konkursie, kim jest Jankes? Bardzo dobrze.
1: Zapisuję.
2: Dla ciebie jest przyjemnie, dla mnie też, ale jak ktoś aktualnie pakuje się do szkoły, to jest mu smutno, bo się skończyły wakacje.
1: Wczoraj było rozpoczęcie roku szkolnego, dzisiaj de facto taki pierwszy, no trochę bardziej prawdziwy dzień szkoły, bo nie oszukujmy się, ale i tak do połowy września dzieciaki jeszcze będą miały labę bez kartkówek, bez żadnych sprawdzianów i bez niczego poważnego. Ale dobra informacja dla wszystkich uczniów, którzy w tym momencie już są w drodze do szkół.
2: Jest w ogóle taka?
1: Jest, jest, ponieważ uczniowie będą mieli aż 187 dni wolnych od nauki.
2: Wow.
0: Jak to? No. 187 dni wolnych?
2: To się nawet nie opłaca plecaka kupować.

0: Byli tacy, którzy mówili, to pewnie jednostrzałowiec, nagra jeden hit i się skończy, a tu proszę, Oskar Cyms cały czas. Działa, produkuje.
1: Zgadza się. No dobrze, prosimy o więcej. Siódme wygrywa, no to proszę bardzo, o to prosiliście, no to nie ma problemu.
0: Koszuleczka do wzięcia, piękna, z napisem cześć.
2: No i nasz numer telefonu 664-402-302.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Bardzo prosimy o to, żeby dbać o jakość połączenia, bo jak kiepsko się słyszymy, to się nie słyszymy.
1: Zestawy głośnomówiące, no, niemile słyszane.
2: Dzień dobry.
4: No, dzień dobry.
1: Och, no. Jest dobre połączenie, jest dobrze.
0: No to co? 3, 2, 1.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze.
2: Z ilu linii składa się tradycyjna pięciolinia?
4: Pięciu.
1: Bardzo drugie. Dobrze, prosimy dalej.
0: Kormoran to jest ptak czy gad?
4: Tak.
0: Trzecie.
1: A propos, teściowa dzwoni i mówi, że chętnie wpadnie w niedzielę na obiad. Co mówisz?
4: Jak mnie nie będzie.
1: Dobry.
0: Czwarcie. Gad.
2: Jak nazywa się skrzynka, która ma korbę? Jak się tą korbą kręci, to gra muzyka.
1: Ja wiem.
5: Nie wiem.
4: Coś z magnetofonem, coś takiego, nie pamiętam.
2: Pozytywka, no. Katarynka.
0: Lecimy dalej, odbieramy kolejny telefon.
2: Trzymaj się, dobrego dnia ci życzymy. 664-402-302. Halo.
0: Magnetofon na korbę. Dzień dobry, cześć.
3: Piąte.
1: Lecimy z piątym.
0: Uwaga. Halo, halo, no i się rozłączyła.
2: Dzień dobry, halo, halo.
1: Dzień dobry, tu SK, 664-402-302, hello.
2: Halo?
1: Kto tam?
6: Witam, witam.
0: O, hipopotam, dzień dobry.
3: Piąte.
0: Pipeta to, i tu pytanie otwarte, twoimi słowami, co to jest ta pipeta?
6: Takie coś używane do chemii, fizyce.
1: Dobrze, dobrze, rodzaj miarki rzeczywiście, taka pipetka.
0: Ja zaliczam.
3: Szóste.
2: Czy celuloza to cukier czy sól?
6: Cukier.
0: I to też jest dobra odpowiedź!
2: Zaskoczenie, co?
3: Siódme.
1: I uwaga, bo troszkę się u nas pozmieniało, kto teraz prowadzi popołudniowy program w Radiu SK.
2: Ich pseudonimy to S i K.
6: O! Dobra, powiem tak, już nie Pawełek i nie Pirowski.
2: Marcin Sońta, Michał Korościel, nowe fajne chłopaki u nas na pokładzie, witamy ich bardzo serdecznie, no a to są też fajni. Sprawia... Fajni, co? Słuchałeś wczoraj?
1: Słuchaj wczoraj?
6: Słuchałem.
1: A, no było dobrze.
2: Powtórzymy im.
0: Kłam, Pinokio, kłam.
2: Słuchaj.
3: W Radiu SK.
2: A dla ciebie t-shirt Radia SK z napisem cześć.

0: weekend miałam okazję przejechać 1000 kilometrów po naszym pięknym, cudownym kraju. Wydaje mi się, że wszystkie Eski przejechałam, jakie tylko i wyłącznie są. Ale nadal nie wiem, które z które.
1: Najważniejsze, że dojechałaś do tej najwłaściwszej i z nami codziennie jesteś od 6.
2: No tylko jedna Eska akurat jest kontuzjowana aktualnie.
1: Która?
2: S7 w stronę Krakowa, o tym zaraz w newsach.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Polsko! Nadchodzi imprezowe zakończenie wakacji 2026. 5 września lotnisko w Lesznie eksploduje muzyką, światłami i energią. Vibe City Festival 2026. Na scenie Skolim, Jacek Stachurski z zespołem, Sam Ptłastik, Woners, Paweł Motyl, Motyle, Kalina, Malina i Tatiana Kopala. Pokazy laserowe i pirotechnika. Start 15. Bilety na tobilet.pl, Facebooku Vibe City Festival oraz w dniu imprezy przy wejściu. Zabierz ekipę i zakończ wakacje na Vibe City Festival.
9: No i to jest...
10: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
11: Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za Ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
14: I po reklamie.
15: Głośno i gwarno zrobiło się w autobusach komunikacji miejskiej. Spory ruch już też przy szkołach i niebawem pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym. No i generalnie duży ruch kierowcy na ulicach Leszna, więc oczy naokoło głowy i noga z gazu. A dziś w Lesznie 23 stopnie i dużo słońca.
16: 7.30, to czas na SK News. Marcin Perocki, zapraszam. Kierowcy, zablokowana jest ekspresowa siódemka w kierunku Krakowa. W Świętokrzyskiem koło Jędrzejowa osobowy bus zderzył się z dostawczakiem. Na miejscu pracują służby i tworzy się spory korek. Protest w Ceucie. Kilkaset osób przed siedzibą władz demonstrowało przeciwko obecności na ulicach kilku tysięcy migrantów, a to osoby, które pozostały w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce po masowym przekroczeniu granicy z Marokiem pod koniec lipca. Dzisiaj zwołano liczne manifestacje w całej Hiszpanii.
17: SK Sport News.
16: Sensacyjne rozstrzygnięcia w piłkarskim Pucharze Polski. Już w pierwszej rundzie z rozgrywek odpadła Legia Warszawa, którą 3-0 pokonał Motor Lublin. Z pucharem pożegnały się jeszcze dwa zespoły ekstraklasy. Wisła Kraków uległa pierwszoligowej Odrze Opole 1-2, a Zagłębie Lubin trzecioligowej Siarce Tarnobrzeg 2-3.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
19: W Radiu SK.
20: Tu się poleca ekipa do wstawania. 30 minut po 7 rano. Dzień dobry.
21: Dzień dobry. Ja się chciałam dowiedzieć, co ty swojemu tacie na mnie naopowiadałeś, ponieważ cały czas do mnie pisze na Instagramie.
20: Mój ojciec pisze do ciebie?
21: Mm-hmm.
20: A czy moja matka o tym wie?
22: Właśnie napisała, że wie.

0: Pięknie gramy, cudownie, tutaj SK 7:37, 23 minutki do 8.
1: Podoba mi się ta formuła domu otwartego, jaki prowadzimy. Mamy tu psa w studiu, Kamil Nosel dołączył, także...
0: Ale ma jakieś prezenty, to za chwilę będą te prezenty.
1: On ma czarną
0: oczywiście torbę,
1: ciekawe. W czarnej torbie się zawsze wychodzi z monopolowego.
2: Powiedzieć, co tam będzie. Tam na pewno są pomidory. Dobrze mówię?
1: I ogórki.
3: Naprawdę.
1: To dawaj, no chodź.
2: Ogrodnik eskowy.
1: A to serio z twojego ogródka?
3: No jasne, słuchaj, Janki, zrywane.
2: A ty jeszcze nie wiesz, ale to są najlepsze pomidory, jakie w życiu jadłeś.
1: Ole, pachnące. Co ty do nich dodawałeś?
2: Bawole serce.
0: Dużo serca.
2: Ty, ale poczekaj, mój jest trochę poobgryzany. Kto się wbił tutaj?
3: Ogórki się wbiły.
0: Masz, Wiktor, masz. Zobacz, że takie pomidory. Słuchajcie, no tak tutaj się... I ogórki też są. Ogórki.
1: Pomidor.
2: A ogórki są w ogóle takie, że jak się je trzyma w łapce, to aż kują.
0: To są jakieś takie zrywane.
1: No dobra, ale słuchajcie, ustalmy tylko na koniec. No. Ile będziemy musieli za to zapłacić?
0: 100 mi brakuje.
4: Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK.
1: Nosel.
0: No właśnie, bądźcie blisko radio, bo za chwilę Nosel będzie się kręcał.
1: Przygotuj na swój telefon zaraz.
0: Okej. Okay.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej numer 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
11: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
13: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
14: To będzie ostatnia reklama. Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
15: I po reklamie.

0: śpiewam znowu. Słyszałeś, Janki, że mój tata pisze do Kamili?
1: Jak mają romans?
0: Wyszedłeś chwilę
2: nie
0: ze studia.
2: Romans. Po prostu my się z Piotrem lubimy, no.
1: Wow. A ty mówisz na niego Piotr?
2: Tak, a dodam również, że Piotr na profilowym ma facjenta Andrzej z rogami.
1: No dobra, ale nie wkręcacie jak Nosel?
0: Nie, ale chyba no dobrze, potrzeba fajnie jednak w końcu przekonać Nosela, żeby do Piotra zadzwonił.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Dzień dobry, Edyta Bezpasożyta po tej stronie. Czy ja dodzwoniłam się do pani Grażyny z rezerwacji ślubnej na 12?
4: Tak, tak, tak.
5: Z dworku telefonuję. Proszę pani, ja nie wiem, czy tam państwo ustalaliście z szefostwem, jeśli chodzi o napoje. Wy macie już ustalone, czy nie?
4: Tam było w nawiasie podane chyba coś jeszcze, ale nie pamiętam.
5: Bo tutaj mamy problem, jeśli chodzi o butelki kaucyjne. Muszę z panią domówić, jak te butelki kaucyjne u państwa zrobimy, bo się zdarza, że nam po prostu już kradną te butelki.
4: A co państwo proponujecie?
5: No, my proponujemy albo, proszę pani, kontrolujemy waszych gości na wyjściu, żeby nam nie pokradli tych kaucyjnych, albo zabezpieczamy je na stołach już.
4: Ojej.
5: No.
4: A jak zabezpieczacie?
5: No to tutaj musimy się
4: kontrolować nie bardzo,
5: tutaj
4: nie?
5: Musimy się dogadać, właśnie, proszę pani, albo to przywiążemy i kelner, który będzie obsługiwał, jak będzie stawiał jakieś napoje, to to przywiąże. Albo, proszę pani, w doniczkach, to też muszę wiedzieć, bo położymy wtedy to na stół.
4: Chodzi w grę albo kontrola gości, albo umocowanie ich do stolika.
5: Tak.
4: W doniczkach. No to chyba ta druga opcja.
5: I wtedy, proszę pani, jak skończycie już dany napój, to przychodzi, tak, proszę pani, obsługa, rozwiązuje, zabiera butelkę i daje nowy i przywiązuje.
4: Okej. Okay. Chyba taka opcja będzie najlepsza, mi się wydaje.
5: Czyli co, przywiązujemy czy do doniczek ustawiamy?
4: No ale jak zapłacimy tak jak, od każdej butelki te 50 groszy na zaś?
5: No właśnie mówię, że nie. Bo jeżeli nam etykietę ktoś zedrze, to później będą pretensje, że jedna nie była w skupia, a żeśmy potrącili 50 groszy od was.
4: Nie ma takiej opcji, Maciek.
5: Bo niech mi pani powie, w czym kłopot, to ja postaram się rozwiązać.
4: Znaczy, przywiązanie tych butelek jest...
5: To jest problem, czy nie?
4: No trochę...
5: Czy do doniczek wstawiamy?
4: No to do doniczek. Do doniczek. Trudno, będzie czasno, ale ja sobie nie wyobrażam.
5: Dobrze, proszę pani, tym wszystkim zajmie się Agnieszka.
6: Grażyna, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
7: Nie wierzę.
6: Grażynka, kocham cię nad życiem. Nie mogłam się powstrzymać.
4: Brawo, udało wam się jak najbardziej.
3: Nosem wkręca w Radiu SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: W jaki sposób na obronę? Od razu, Grażynka, kocham cię nad życiem.
1: A później sobie pogadamy.
0: Nie strzelaj do mnie!

0: Dzień dobry.
1: Ja w sprawie tego czeku podlaskiego. Są jeszcze?
2: Do widzenia, bo już się skończył.
1: Jak to? Jeszcze się nie rozpoczęło za bardzo.
2: Kilka minut, słuchajcie. I o tym w newsach, że 6,5 tysiąca osób...
1: Ale przepraszam, ja znam Kamę i na pewno się nie znajdzie.
2: Nie ma nic pod stołem
1: znam
2: nawet.
1: Znam Wiktora.
2: Nie? Nawet jak powiesz...
1: Znam Sońtę, znam Korościela.
2: Też nie!
3: Urocze, że wymieniłeś w odpowiedniej kolejności ja na miejscu pierwszym.
1: Nie ma?
4: Gama i Wiktor.
1: Radio SK. Mam kopertę.
3: Posłuchaj newsa na Marcinka.
2: Panie, idź pan, nie podobasz się pan dla mnie.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit.
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w Czwórce.
10: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
11: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: sporo samochodów kierowcy teraz wokół Ronda Gronowo, ale tak mniej więcej za 10 miesięcy powinno być już po kłopocie i po kolejkach, bo przypomnę, trwa budowa łącznika Ronda Antoniny z Gronowską, która ma odciążyć ruch w tym miejscu. Dziś w Lesznie przeważnie słonecznie i do 23 stopni.
1: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Nowy sędzia Trybunału, najem krótkoterminowy i przede wszystkim kryptowaluty z aferą Zonda Krypto w tle. To najważniejsze punkty pierwszego powakacyjnego posiedzenia Sejmu. To rusza przed południem, a reporter SK Michał Rawa sprawdził, czym zajmą się posłowie.
2: Jutro do Sejmu powróci temat przepisów o kryptowalutach, które zawetował prezydent. Wszystko w cieniu afery Zonda Krypto. Maciej Berek prawdopodobnie zostanie wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie zajmą się też przepisami o najmie krótkoterminowym. Do tego będą zmiany wizualne, bo posłowie Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego po raz pierwszy od rozłamu w PiS-ie zasiądą na nowych miejscach na sejmowej sali.
1: Atak miał wywołać masową awarię prądu, tak minister spraw wewnętrznych Brandenburgii komentuje incydent obok granicy z Polską. Niedaleko elektrowni węglowej znaleziono ładunki wybuchowe, co najmniej jeden z nich eksplodował.
3: Próba
1: sabotażu polegała na wykorzystaniu ładunków miotających do wprowadzenia materiału przewodzącego w linię najwyższego napięcia, aby wywołać zwarcie, a w tym samym zagrozić stabilności sieci. A wyjaśniał minister Jan Redman, wieczorem trwały poszukiwania kolejnych ładunków wybuchowych. A podlaski czek turystyczny rozszedł się w kilka minut. W tym roku pulę ponad 6,5 tysiąca czeków na 300 zł podzielono na trzy grupy, mówi Marta Grzelak, dyrektor Podlaskiej Organizacji Turystycznej.
4: Pierwsza grupa, która wyczerpała pulę środków, byli to turyści indywidualni i całe generowanie trwało tylko minutę i 15 sekund.
1: A kolejny nabór zaplanowano 1 października.
5: SK Leszno News.
0: Joanna Nachaliasz, plac Powstańców w Lesznie czeka kolejna zmiana. Z centralnej części za synagogą usunięte zostanie asfalt, a miejsca parkingowe przeniesione na Marcinkowskiego, mówi Natalia Grobelna z leszczyńskiego magistratu.
6: Będzie rabata retencyjna, jeszcze też robimy dosadzenia drzew.
0: To będą już ostatnie zmiany na placu. Wizualizację zobaczycie na leszno.sk.pl. Do szkoły rowerem policja przypomina o zabezpieczaniu jednośladów. Brak blokady może skusić złodzieja, tak jak skusił 19-latka, który ukradł rower z klatki schodowej jednego z bloków w Lesznie. Jednoślad na szczęście udało się odzyskać.
7: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
8: Cześć, dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę 2 września.
9: Wiecie, sprawa jest, żeby Jankes przestał cały czas zaparzać nam kawkę i herbatkę, to szukamy jakiegoś zajęcia dla niego.
10: No właśnie, więc dajcie znać na SK-owym Messengerze, jakie macie zadanie dla niego, a my zastanowimy się i go później wyślemy.
11: No ja mam zadanie dla Jankesa, no chyba najlepsze na świecie. Jankes, jak tam twoje piwnice?
8: zaraz, co ty masz tam? Ja mogę wszystko, ale są granice, naprawdę, przyzwoitości, proszę was.
12: Masz tam małe kotki?
8: Ja tam mam małe rzeczy, duże rzeczy.
10: Bo duże rzeczy są w garażu.
8: Mam też sanki. Sezon idzie.

0: 8 po 8, no mam nadzieję, że wszyscy są już ready, żeby zacząć tę środę. Dzisiaj drugi dzień września.
1: Hurra!
2: Hurra! 8 minut po godzinie 8, już pierwsza lekcja trwa. No dobrze. Lekcje niektórzy odrobili na stacjach benzynowych ostatnio.
0: Tak. Teraz tam są pustki, ale na dzień, na chwilę przed zakończeniem rządowego programu CPN, słuchajcie, były wielkie kolejki.
3: Ludzie. Ja stałam, słuchajcie, 15 minut, żeby dojechać do dystrybutora.
2: Ja nigdy tak długo nie stałem po hot doga, rzeczywiście.
0: No i wyobraźcie sobie, że jeden facet w Wałbrzychu postanowił nie stać razem z kolejką, tylko ją objechać i stanąć jeszcze bliżej dystrybutorka.
2: Ale było wytłumaczenie, bo tam już była 23:55 i 5 minut było do końca.
0: I doszło do bójki właśnie pod stacją benzynową. Gdy ktoś ustawił się w kolejce, ktoś tego kogoś wyprzedził. Punktem wrzenia całej awantury, która jest do zobaczenia w internecie, było użycie pały teleskopowej.
3: Ojej.
2: Widziałem, no to był skandal.
0: Facet wyciągnął
2: idiota.
0: I lał drugiego po nogach. Ja mówię, ja byłem pierwszy, nie, proszę pana, to ja byłem pierwszy.
3: Jejku, i co, warto tak się bić, żeby zaoszczędzić finalnie te 20 zł?
2: Nie, kama, nie, tu nie chodzi o kasę, tu nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o honor. Widziałeś, tak przywalił? Kama?

0: 16 minut po 8 tu SK, hej.
1: Potwierdzam, ta godzina właśnie jest na zegarku.
2: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
1: No lepiej sprawdzić, wiesz, no co masz ufać tak od razu kolesiowi. No?
0: Kama, ale kocham twoją reakcję, gdy mi nie zauważyłeś.
1: Kama śmieje się nosem.
3: To mniej więcej tak brzmi. Ale jeżeli chodzi o czas, a właściwie nie do czas, to ma go bardzo dużo Magda. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, hej.
3: Madzia, ile masz dzieciaków na pokładzie?
4: Dwójka i są to bliźniaki.
3: Brawo.
0: Super! Dwa plecaki, dwa zestawy lekcji, dwa razy śniadanko z domu.
1: Ale Polska jest ci wdzięczna, bo dwie osoby więcej będą składały się na nasze emerytury.
5: Brawo! Dziękujemy!
3: Słuchaj, ja mam dwie córy, ale w odstępie prawie 4 lat, więc
1: Kama,
3: jest trochę inna sytuacja.
5: Dziękujemy!
0: Ja mam dwójkę synów.
5: Dziękujemy!
3: Dziękuję.
0: No, tak skromnie.
3: Ale
0: no.
3: Chciałam powiedzieć, że to jest jednak wyzwanie. A jak to jest być mamą bliźniaków?
4: Oj, no zdecydowanie przydałoby mi się jakieś wydłużenie doby, bo czasu brakuje.
1: Nie ma problemu.
3: A co najczęściej robią zawsze w tym samym momencie, co jest, bym powiedziała, niekoniecznie pożądane przez ciebie?
4: Co najczęściej robią? Szukają plecaków rano do szkoły.
1: Czyli znowu wracamy do tematu czasu i Jankiego spoglądania na zegarek.
3: Janki, przypomnij, czego dzisiaj nie wziąłeś z
0: domu?
3: Ja
0: dzisiaj wyjechałem bez telefonu.
1: No i musiałeś się wracać i zabrakło ci czasu znowu.
0: Zabrakło mi czasu, ale
3: właśnie.
0: Po drodze wyrzuciłem śmieci. Więc jestem wytłumaczony.
1: Madzia, czy my dobrze myślimy, że temat zegarka to jest również twoja supermoc, której potrzebujesz? Czyli chciałabyś mieć po prostu możliwość wydłużania doby.
3: Albo czasowstrzymywacz.
4: Mhm. Tak, zdecydowanie.
3: To my mamy w takim razie czasoumilacz, bo 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły oraz zestawy śniadaniowe Dudusie dla ciebie i dla chłopaków.
4: Super, dziękujemy.
0: Za tysiaka to już można na coś się pobawić, no. Takie różne atrakcje.
3: No, za tysiaka można ewentualnie taksówkę zamówić, kiedy już nie zdążysz autobusem dojechać do szkoły.
0: Przez Zakopane!
1: Przychodzisz do Jankesa i mówisz, mam tysiaka, ile to będzie trwało to spotkanie?
2: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.

0: Od razu jakoś tak godniej się robi, jak Andrea Bocelli pojawia się w kawałku, nie? Tak człowiek czuje się taki kulturalniejszy, białą koszulę by założył.
1: A od razu, czy już wiemy, jaki utwór będzie pierwszy?
0: Na ślubie moim.
1: Tak. No.
0: Ale by się Olka zdziwiła, jakby tam wjechał Andrea Bocelli i Shakira jeszcze do tego.
1: Zróbcie sobie taką, wiesz, niespodziankę, no. Nie wiecie, co zatańczycie.
2: Słuchaj, obawiam się, że ten ślub byłby największą niespodzianką dla Wiktora.
0: Wiecie, ale lepsza impreza się szykuje i o tym w newsach już za chwilę. Został równo miesiąc do wyborów na prezydenta Krakowa.
1: Oj, tam się dzieje, rzeczywiście. Smoki zieją ogniem.
0: Gdybyś został prezydentem Krakowa, jaka by była twoja pierwsza decyzja?
1: Dietezja?

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
2: No, i to jest...
3: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Polsko! Nadchodzi imprezowe zakończenie wakacji 2026. 5 września lotnisko w Lesznie eksploduje muzyką, światłami i energią. Vibe City Festival 2026. Na scenie Skolim, Jacek Stachurski z zespołem, Sam Ptłastik, Woners, Paweł Motyl, Motyle, Kalina, Malina i Tatiana Kopala. Pokazy laserowe i pirotechnika. Start 15. Bilety na tobilet.pl, Facebooku Vibe City Festival oraz w dniu imprezy przy wejściu. Zabierz ekipę i zakończ wakacje na Vibe City Festival.
7: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Oto miejsce, gdzie angielski staje się przygodą. Gdzie lektorzy prowadzą dzieci i młodzież od pierwszych słów, aż po prawdziwą swobodę mówienia. Early Stage. Szkoła językowa angielskiego w Lesznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 19 lat. Ulica Zamenhofa 42A. Telefon 536 491 014. earlystage.pl. Early Stage. Zapisy trwają, miejsca znikają.
10: I po reklamie.
11: Do końca kalendarzowego lata, albo jak kto woli, początek astronomicznej jesieni za 21 dni. Lato w kalendarzu, ale też ciągle jeszcze w pogodzie. Dziś na termometrach w Lesznie 23 stopnie i przeważnie nad miastem słonecznie. Dobre więc kierowcy warunki do jazdy.
12: Zbliża się 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nadal zablokowana jest S7 w Świętokrzyskiem. To po zderzeniu dwóch pojazdów na wysokości Jędrzejowa. Objazd w stronę Krakowa prowadzi w tej chwili drogą serwisową. A został niespełna miesiąc do głosowania. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta. W sondażach prowadzi Łukasz Gibała. Sześciu najważniejszych uczestników tego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. O 17.00 odbędzie się debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej o niej przeczytacie na sk.pl. A organizacje związkowe we Włoszech zaapelowały o opóźnienie rozpoczęcia roku szkolnego. To przez utrzymujące się upały. Przy tej okazji podano, że ponad 90% szkół nie ma klimatyzacji. Dlatego włoski rząd zapowiedział dodatkowe środki na jej montaż.
13: Temat otwarty w dalszym ciągu? Co ja tam mam robić?
14: Szukamy zajęcia dla ciebie, wiesz, żebyś się w końcu czymś zajął konstruktywnym.
13: Zamiast kawy i herbaty.
14: Tak, a nie.
13: Ale przyznajcie, że kawkę, herbatkę pyszną robię.
15: Mhm.
13: Telefony, dzień dobry.
16: Ja dzisiaj potrzebuję pomocnika do rozładunku, ale Jankes jest szczupły jak szczypior, to nie wiem, czy bym go nie połamał.
15: Nie w tym problem, jego kolanko boli.
13: To też. Ale nie wiem, czy mówiłem wam już kiedyś o tej historii, jak spotkałem Darka Michalczewskiego, tak, boksera. I Darek mówi, Janki, jak ty dobrze wyglądasz. A ja, tak, dzięki Darek, no, masz tyle miejsca na mięśnie.

0: Radiu SK. Fajna jest Azalia, prawda? Szkoda, że zajęta, prawda?
1: Nie wiem, co ona teraz robi, proszę pana, ale może ktoś tam obok niej leży dzisiaj z samego rana. Nie jesteś...
2: Zajęta w formie, że teraz robi śniadanie.
0: A, to oczy pomyślałeś.
2: Wiktor, tylko o jednym naprawdę.
3: Wiktorku. Ale komu robi to śniadanie?
0: Wiktorku, co tam u twojej Oli? No dobra, okej.
1: Okay. Ona nie jest zajęta teraz z robieniem śniadania? Ani nie jest zajęta przez nikogo, kto obok leży.
0: Kto
2: tak
0: tam
2: ci się
0: wie?
2: Tylko wydaje. No dobra, słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Idziecie do sklepu, kupujecie 100 gram czekolady i się okazuje, że tam wcale nie ma 100, tylko jest 90.
1: Oszukali!
2: A płacicie tyle samo albo czasami nawet i więcej. I faktycznie jest taki proceder, że płacicie tyle samo, a macie mniej gramatury danej rzeczy.
1: To się nazywa downsizing.
2: No niestety. I Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w końcu wziął się za wielkie sieci produkujące słodycze, by dojechać ich za ten proceder.
1: Tam, nie dojadą ich.
2: Kontrole, wysokie kary. Nie, no proszę cię, no ja wierzę jednak w sprawiedliwość.
0: Tak, ja też.
1: Korporacja zatrudni sobie dobrego adwokata. Ten adwokat wystarczy, że obróci kota ogonem i przyjmie taką linię obrony.
4: Wielkie koncerny w końcu zaczęły dbać o zdrowie Polaków.
5: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak pani to ładnie mówi, mi się ciągle język plącze.
7: Panie Mietku, ale to żaden problem. Proszę tylko powtarzać. Agregaty szpachlarskie, agregaty malarskie.
6: Areaty szpachlarskie?
7: Agregaty do szpachlowania, agregaty do malowania.
6: Agregaty do malowania, agregaty do szpachlowania.
7: Brawo!
8: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi oraz agregatów do malowania i szpachlowania. Leśno, Leśna 1.

0: Stłuczka? Spokojnie. W Centrum Likwidacji Szkód Ciesiółka Auto Group zajmiemy się wszystkim za Ciebie. Naprawiamy samochody wszystkich marek, także chińskich. Oferujemy szybkie terminy, profesjonalną obsługę i bezgotówkowe rozliczenie szkody z ubezpieczycielem. Potrzebujesz auta zastępczego? Czekają nowe samochody dostępne od ręki, a pomoc drogowa działa 24 godziny na dobę. Ciesiółka Auto Group. Szybka pomoc w każdej sytuacji.
1: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
2: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
1: A imprezę firmową zorganizować tam można?
2: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: I po reklamie.

0: Oho, Coldplay, proszę uważać, chodząc na koncerty Coldplaya, na kamerę, która się przygląda, to...
1: Albo nie chodzi z kochanką, no.
2: Ale czekamy, ja gdzieś tam słyszałem, że oni w przyszłym roku prawdopodobnie wpadną do nas na koncert. Ale jeszcze nie ma właściwej daty, więc, ale...
0: Pamiętaj.
2: Warto być czujnym.
1: To pamiętaj, kogo zabierasz.
2: Kama pójdzie swoim ojcem.
0: Dzisiaj szukamy cały czas zadania dla Jankesa. Co on może zrobić, żeby zająć się czymś konstruktywnym? No i jest kolejna propozycja do ciebie.
3: Ja dzisiaj potrzebuję pomocnika do rozładunku, ale Jankes jest szczupły jak szczypior, to nie wiem, czy bym go nie połamał.
1: Co, ja rozumiem, że próbujesz go przekonać dwa razy,
2: no
1: dokładnie.
2: Właśnie,
1: no.
2: Ja już mówiłem już o tej mojej przygodzie. Nie, co powiedział mi Darek Michalczewski?
0: Teraz wersja oryginalna.
4: Jankes, znowu muszę stworzyć materiały promocyjne dla mojej działalności trenerskiej. Może potrenujesz ze mną?
0: O, idziemy właśnie tym sznytem.
2: No jak najbardziej, ja na bramkę się nadaję.
1: Na jaką bramkę? Ty chudy jesteś.
0: Materiał
1: no
0: fitness tutaj ma z tego powstać.
2: Może przyjdę całą rodziną, no.
0: Wystąpisz na ulotce jako przykład faceta, którego...
1: Jest przed, a potem zrobimy zdjęcie Wiktora jako po.
2: Dziękujemy.
0: Pani chyba nie będzie miała klientów. Nie.

0: 6 minut do godziny 9, Eska, w środę 2 września, pierwszy dzień w szkole, taki prawowity, wiecie, lekcje. No my swoje zajęcia dzisiaj kończymy powolutku.
1: Jakbym był uczniem, wróciłbym dzisiaj do domu, to bym powiedział: mamo, ja już mam dosyć. Ja już się pouczyłem.
2: To powiem wam, jaką wczoraj wiadomość dostaliśmy ze szkoły mojej starszej córki. Dawaj. Mianowicie, dzisiaj nie przychodźcie dzieciaki do szkoły, dlatego że nie zdążyliśmy z remontem.
1: Ale fajna szkoła!
0: Rewelacja. Albo przyjdzie i pomożecie w remoncie. Niektóre dzieci mają doświadczenie po mamie.
3: Jankes. Kama. I Wiktor.
4: Radio SK.
1: A jutro od 6 znowu zaczynamy remont studia.
5: Reklama.
6: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
7: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
15: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.
0: Zbliża się 9, zaczynamy SK News. Marcin Brocki, zapraszamy. Nocny wybuch w Niemczech. Do wybuchu doszło na stacji kolejowej w Augsburgu. Dwie osoby zostały niegroźnie ranne. W budynku eksplodował nieznany przedmiot. Marcin Horała, kandydatem na wicemarszałka Sejmu, posła zgłosi Klub Rozwój Plus. Te informacje potwierdził w rozmowie z nami poseł klubu Szymon Szynkowski-Welsenk.
3: Musimy jego jako naszego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Dzisiaj zostanie to ogłoszone.
0: A polityk nie wykluczył również wspólnych list z PiS-em w najbliższych wyborach parlamentarnych. Sam zgłosił się na policję w Tarnobrzegu. 56-letni pilot w trakcie przelotu śmigłowcem zerwał linię wysokiego napięcia. Po incydencie wylądował na pobliskiej działce. Później szukała go policja. W nocy sam zgłosił się na komisariat.
11: Na szczytną wykonywane są czynności, a policjanci ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.
0: Mówiła Agnieszka Wilk z tarnobrzeskiej policji. W incydencie nikt nie został ranny. A dziś kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Wczorajsze spotkania przyniosły sporo niespodzianek. Już na tym etapie z rozgrywek odpadły Legia, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. A w środowych spotkaniach najciekawiej zapowiada się starcie Widzewa z Koroną Kielce.
20: SK Leszno News.
21: Joanna, na hali aż plac Powstańców w Lesznie czeka kolejna zmiana. Z centralnej części za synagogą usunięty zostanie asfalt, a miejsca parkingowe przeniesione na Marcinkowskiego. Mówi Natalia Grobelna z leszczyńskiego magistratu.
22: Będzie rabata retencyjna. Jeszcze też robimy dosadzenia drzew.
21: To będą już ostatnie zmiany na placu. Wizualizację zobaczycie na leszno.sk.pl. Do szkoły rowerem policja przypomina o zabezpieczaniu jednośladów. Brak blokady może skusić złodzieja, tak jak skusił 19-latka, który ukradł rower z klatki schodowej jednego z bloków w Lesznie. Jednoślad na szczęście udało się odzyskać.
23: 9:30 do tego jeszcze. Obejmuję noce, to dopóki budzik nie zadzwonił, tak się u was działo. Jonathan, PZ, Liwka, gram to na początek. Będzie lepiej, bo środa to jest podobno już taki mały piątek i tego będziemy się trzymać. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 16 minut po godzinie 9. To już czas. Tayo Cruz, Break Your Heart. Za nami w Radio SK. To już czas, żeby uruchomić 30 sekund samych dobrych informacji, bo wszyscy tego potrzebujemy. Więc zapraszam codziennie po 9. Czas start. Szkoła dla jednej uczennicy. Taką ponownie po dekadzie walki otwarto w małej włoskiej miejscowości Ginostra. Wszystko po to, by uczennica pierwszej klasy mogła się uczyć w miejscu zamieszkania. Możecie sobie także tanio kupić fragment wyspy Uznam. Działka o powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych trafi pod młotek w tym tygodniu. Cena wywoławcza zaledwie 2000 euro. Minus to są torfowiska, stawy i lasy, więc niczego tam nie wybudujecie i to jest jednocześnie najlepsza, dobra informacja dla przyrody. Pół godziny czytania przed snem pomaga szybciej zasnąć, tak twierdzą naukowcy. Czytanie to najlepszy wyciszacz, a przewracanie stron i śledzenie tekstu działa kojąco na zmysły, przygotowując organizm do odpoczynku. To z porcją kolejną zapraszam jutro. Gipsy Kukon, ty masz za chwilę u nas.
1: Radio SK. Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Dżentelmen Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Dżentelmen Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
8: I po reklamie.

0: Van Buren w swojej najlepszej wersji Everlasting w Radiu SK. 24 minuty zostało jeszcze do godziny 10. Dzisiaj jest w kalendarzu takie święto jak święto pozyskiwania talentów. Gdybyście mogli wybrać jedną supermoc, jeden talent, który chcielibyście mieć, to jaki? Od dzisiaj, od teraz, zaraz włącza wam się i korzystacie, kiedy tylko chcecie. Czekam na propozycje. Eskowy Messenger, tam nagrywacie głosówki właśnie w tej sprawie. Ja zacznę. Moc spania z otwartymi oczami, tak żeby szef się nie zorientował, że właśnie teraz ucinam sobie taką przedpołudniową drzemkę, bo w nocy nastąpiło niedospanie. To jest oczywiście tylko przykład, bo to się wiadomo, że nigdy nie dzieje. Jeżeli macie takich więcej, to czekam na SK-owym Messengerze. Måneskin, I Wanna Be Your Slave za chwilę u nas.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: 0818 944 569.
1: Nam nie wypada się chwalić, ale jury konkursów branżowych już może. Pierwsze miejsce za polędwiczkę śródziemnomorską. Pierwsze miejsce za schab śródziemnomorski. Medale i wyróżnienia dla naszych pasztetów i wyrobów garmażeryjnych. Wszystko z polskiego mięsa według receptur doskonalonych od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Wyroby nagradzane przez ekspertów, wybierane od pokoleń. Zapraszamy do sklepów firmowych.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Leszno, 17 stycznia 90.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Polsko! Nadchodzi imprezowe zakończenie wakacji 2026. 5 września lotnisko w Lesznie eksploduje muzyką, światłami i energią. Vibe City Festival 2026. Na scenie Skolim, Jacek Stachurski z zespołem, Sam Plastic, Woners, Paweł Motyl, Motyle, Kalina, Malina i Tatiana Kopala. Pokazy laserowe i pirotechnika. Start 15. Bilety na tobilet.pl, Facebooku Vibe City Festival oraz w dniu imprezy przy wejściu. Zabierz ekipę i zakończ wakacje na Vibe City Festival.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: FM. Dopłynęliśmy w kierunku 10. Run on River, David Guetta, Alok, Stick Figure. Za nami w Radiu SK. Pytałam przy okazji dnia pozyskiwania talentów, jaki talent chcielibyście mieć, gdybyście mogli sobie tak pstryknąć palcem i od razu by wam się w waszym życiu właśnie jakaś nowa umiejętność pojawiła. Mikołaj?
1: Takim talentem od zawsze, jaki chciałem mieć, to na pewno bycie poliglotą, ale w sumie jak na razie 4 języki nie jest tak źle. Trochę powoli brakuje motywacji, ale może ten dzisiejszy dzień trochę jej doda.
0: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mikołaj mówi, znam 4 języki i nie jest tak źle. Tymczasem ja przy każdym zdaniu myślę, żeby zastosować dobrą odmianę z języka polskiego. Po 10 w Radiu SK kolejne hity.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: No, i to jest...
5: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
6: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
7: Oto miejsce, gdzie angielski staje się przygodą. Gdzie lektorzy prowadzą dzieci i młodzież od pierwszych słów, aż po prawdziwą swobodę mówienia. Early Stage. Szkoła językowa angielskiego w Lesznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 19 lat. Ulica Zamenhofa 42A. Telefon 536 491 014. earlystage.pl. Early Stage. Zapisy trwają, miejsca znikają.
8: Polsko! Nadchodzi imprezowe zakończenie wakacji 2026. 5 września lotnisko w Lesznie eksploduje muzyką, światłami i energią. Vibe City Festival 2026. Na scenie Skolim, Jacek Stachurski z zespołem, Sam Ptłastik, Woners, Paweł Motyl, Motyle, Kalina, Malina i Tatiana Kopala. Pokazy laserowe i pirotechnika. Start 15. Bilety na tobilet.pl, Facebooku Vibe City Festival oraz w dniu imprezy przy wejściu. Zabierz ekipę i zakończ wakacje na Vibe City Festival.
9: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
12: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
11: A magazyny energii też mają?
12: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Widzę.

0: dostaniesz gratis.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pierwszy dzień szkoły w regionie leszczyńskim z przyjemną pogodą, dużo słońca na niebie, a na termometrach w Lesznie 23 stopnie dziś. Podobna aura też jutro. Nieco cieplej w piątek do 26 stopni, ale po południu opady deszczu i w pierwszą sobotę nowego roku szkolnego też ma popadać.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek autokaru w Egipcie. Według polskiego MSZ nie ma informacji, by wśród ofiar i rannych byli Polacy. W wypadku zginęło 16 osób, a 28 zostało rannych. Szczegóły ustala reporter SK Mateusz Chłyston. Mateuszu, gdzie doszło do tego zdarzenia?
6: W południowej części Półwyspu Synaj, dokładnie na trasie między Dachabem a Nuwajbą, dwoma popularnymi kurortami nad Zatoką Akaba, na północ od Sharm el Sheikh. To bardzo popularny region wśród turystów z całego świata. Według informacji przekazanych nam przez MSZ, jeśli chodzi o uczestników w wypadku, cytuję, są informacje o innych nacjach, o Polakach nie ma dotychczas mowy. To drugi duży wypadek autobusowy w Egipcie w ciągu niespełna miesiąca. 3 tygodnie temu w prowincji Ismaila zginęło 15 osób, a 32 zostały ranne.
5: Teraz Świętokrzyskie i zablokowana droga krajowa numer 42. Między Starachowicami a Ostrowcem osobówka czołowo zderzyła się z ciężarówką. Zginął kierowca auta. Droga przez kilka godzin może być zablokowana. A studenci nie mają gdzie mieszkać. Wynika z najnowszego raportu firmy JLL. Brakuje blisko 400 tysięcy miejsc, z czego 60 tysięcy w samej Warszawie. Jagoda, studentka ze stolicy, mówi nam o kosmicznych cenach mieszkań na wynajem.
7: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
5: A w takiej sytuacji, jak wskazują eksperci, coraz popularniejsze stają się akademiki prywatne, bo w tych publicznych brakuje miejsc.
8: SK Leszno News.
4: Joanna Nachaliasz, rolnik z Betkowa, liczy straty po pożarze. W ciągu kilku godzin stracił niemal cały sprzęt.
9: 2 ciągniki rolnicze, ładowarka. Podpaleniu uległ samochód osobowy.
4: Dawid Kryś z Kościańskiej Straży Pożarnej dodaje, że udało się uratować m.in. kombajn i budynki gospodarstwa. Przyczyna pożaru na razie nieznana. Tenisistki stołowe w Ametu Dąbcze zadebiutują jutro w Ekstraklasie Kobiet. W pierwszym meczu Beniaminek zmierzy się przed własną publicznością z AZS-em UWM Olsztyn. Początek meczu w Dąbczu o 18:00. Wstęp wolny.
10: Minuta po 10:00. Kawa pierwsza, druga. Nie liczę, nie oceniam. Możecie robić co chcecie, byleby zdążyć na to spotkanie, które mogłoby być mailem. Bledka, komu miałabym powiedzieć? To już za chwilę w Radiu SK. ATV Ecstasy. Gdyby ktoś potrzebował, też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: owocowe środy. U nas przynajmniej Mango, Sylwii Grzeszczak właśnie ze sprawą tego hitu 16 minut po godzinie 10. Gdybyście mogli mieć jeden talent od dziś, od teraz, to jaki to by był? Jest jeden, z którym zgadzam się bardzo, Ania.
1: Jaska, ja bym chciała mieć moc przewidywania szóstek.
0: Oczywiście mówimy o tych szóstkach, które można zakreślić na specjalnych blankietach, a potem zobaczyć na swoim koncie miliony monet. Każdy słyszał, nikt nie doświadczył. Trzymam kciuki, żeby komuś się udało. Jak ktoś ma taki talent, to jak już tam sobie wykreślicie odpowiednie liczby raz, dwa, trzy razy, to podzielcie się ze światem przecież. Nie zbiedniejecie.
2: Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
10: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
9: Siła z piątka, cukru brak, Duda, Duda.
11: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
12: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
13: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
1: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
2: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
1: A imprezę firmową zorganizować tam można?
2: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: No i to jest...
5: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
3: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
7: I po reklamie.

0: nowych talentów dzisiaj szukamy, waszych nowych talentów, bo dzisiaj jest dzień pozyskiwania talentów. Gdybyście tylko mogli jakiś talent albo supermoc zdobyć już właśnie teraz, to jaka to by była? Avicii zagrał. Jest Magda.
1: Jedyna supermoc, jaka przyszła mi do głowy, to jeść i nie tyć.
0: Chciałabym, bardzo bym chciała, nie tylko ja, ale Magda się też trochę zreflektowała za sprawą, no niech sama powie. Halo, Magda.
1: Jadę z mamą i ona mi tak teraz podpowiedziała lepszą mamę supermoc. Mama by chciała mieć supermoc taką, żeby z wody robić paliwo do samochodów. No na dzisiejszym, w tym momencie super. Supermoc.
0: Jaka, jaki to jest fantastyczny pomysł, bo obawiam się tylko jednego. Gdybyście wy taką supermoc posiadły i mogły z wody robić paliwo, to zaraz woda zaczęłaby kosztować 100 tysięcy złotych za litr.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no serce, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5

0: Stłuczka? Spokojnie. W Centrum Likwidacji Szkód Ciesiółka Auto Group zajmiemy się wszystkim za Ciebie. Naprawiamy samochody wszystkich marek, także chińskich. Oferujemy szybkie terminy, profesjonalną obsługę i bezgotówkowe rozliczenie szkody z ubezpieczycielem. Potrzebujesz auta zastępczego? Czekają nowe samochody dostępne od ręki, a pomoc drogowa działa 24 godziny na dobę. Ciesiółka Auto Group. Szybka pomoc w każdej sytuacji.
1: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
2: Bo tylko do drugiej.

0: od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Ponad 1000 modeli, jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
2: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielone patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl i wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer.
6: I po reklamie.

moce, które moglibyście posiąść, gdybyście tylko mieli taką szansę, to przy okazji dnia pozyskiwania nowych talentów. My nowe talenty też mamy na pokładzie codziennie od 15 do 18. Sointa i Korościel, czyli SK w Radiu SK. Odpalajcie koniecznie, bo zdecydowanie wam się to przyda po tej środzie. Po 11 wracam z kolejnymi hitami w SK.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, day.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
6: No, i to jest...
7: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
8: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemu BDO. Więcej na Żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak. Włoszakowice Wolności 15.
9: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
11: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Na przerwach w szkole to się pewnie nagadać teraz nie można po wakacjach. Na szczęście na przerwę można sobie wyskoczyć jeszcze na dwór, bo ciągle mamy przyjemną pogodę. Na termometrach w Lesznie dziś 23 stopnie i dużo słońca nad regionem i podobnie będzie też jutro. W piątek i w sobotę może popadać.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Na zegarach 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wybuch i dwie osoby ranne. Na początek Augsburg. Na kolejowym dworcu głównym w tym mieście doszło dziś do eksplozji. Nowe doniesienia z Niemiec ma dla nas reporterski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
22: Zgadza się, dzień dobry. Miejscowa policja przekazała, że do wybuchu doszło nad ranem. Eksplodować miał ręczny granat. Ranni to 17-latka i 18-latek. Prawdopodobnie nie byli celami ataku, który został przeprowadzony przed tureckim jubilerem. Według niemieckich mediów policja bada wątek porachunków mafijnych, a sam dworzec miał nie być celem ataku.
21: W nocy odbyło się wstępne przesłuchanie kierowcy, który spowodował tragiczny wypadek pod Częstochową. To najnowsze nasze ustalenia. Jeszcze dziś w tej sprawie głos zabierze prokuratura. Kierowca niebawem może usłyszeć zarzuty. Przypomnę, wczoraj tir wjechał w pracowników firmy, która wykonywała pracę na A1. Zginęły 4 osoby, a za szczegółami śląski reporterski Przemek Kopiejka.
0: W wyniku wypadku zginęły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat, a 4 kolejne w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Mężczyzna kierujący zestawem pojazdów nie odniósł obrażeń. W chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań. Przejazd autostradą A1 w stronę Gliwic został udrożniony wczoraj wieczorem.
21: A sporo grania szykuje się dziś w Nowym Jorku. Wczorajsze spotkania podczas US Open storpedowały opady deszczu. Dziś można się spodziewać dokończenia spotkań Magdaleny Fręch i Magdy Linet, a późnym wieczorem na kort powinien wyjść też Kamil Majszak, który w drugiej rundzie turnieju zagra z Valentinem Wascherotem. Wieczorem zaplanowano także mecz Huberta Hurkacza, który zagra z Benem Sheltonem.
2: SK Leszno News.
20: Joanna Haliasz, po Lesznie biegają dwie kozy. Prawdopodobnie komuś uciekły. Zwierzęta szybko się przemieszczają i jak na razie wygrywają z próbującymi je złapać pracownikami Straży Miejskiej i schroniska w Henrykowie. Kozy na Gigancie są młode, a jedna z nich ma obroże i łańcuch. Ciepło z gostyńskiej Huty Szkła ogrzeje miejską pływalnię. Gmina podpisała umowę z firmą w sprawie budowy specjalnego ciepłociągu, który wykorzysta energię odpadową z zakładu. Inwestycja ma znacznie ograniczyć koszty utrzymania basenu, a jej finalizację zaplanowano przed końcem roku.
17: 11:02. Szef może już przyszedł, ale się nie rozgląda za bardzo, patrząc na to, co robicie, więc może czas na przerwę? Pokazuję tylko możliwości. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 96 lat i grozi jej wyrzucenie z domu seniora. To Margaret, prima balerina i nowość na antenie radiowska. A ja mówię o 96-letniej influencerce ze Stanów, dokładnie z Connecticut, która dostała ostrzeżenie w domu seniora, w którym mieszka, dlatego że robiła za głośne imprezy w nocy. I to takie wcale nie bardzo grzeczne te imprezy. I ma miliony obserwujących w mediach społecznościowych. Mieszka w placówce dla seniorów, gdzie dba o to, żeby wszyscy dostawali odpowiednią dawkę rozrywki. Za to ten dom seniora dał jej ostrzeżenie i powiedział: jeszcze raz, taka głośna impreza, droga pani Lilian, i niestety będzie pani musiała opuścić nasze mury. Ja myślę, że te mury to trzeba zaprosić jeszcze więcej seniorów, żeby oni poznali przepis od tej pani, jak mieć 96 lat i imprezować do rana.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
7: Chcesz poznać najnowsze rozwiązania dla swojego domu i firmy? Już 4 września od godziny 9 zapraszamy na dzień otwarty w PEAMCO Leszno. Czekają na Ciebie spotkania z ekspertami, praktyczne porady i prezentacje naszych partnerów. Roto, Norgips, Baumit, Rockwool, Rafplak, ZPB Kaczmarek, Kleib, Velux i wielu innych. Przyjdź i przekonaj się, jak wiele możemy zaoferować. PEAMCO Leszno. Razem budujemy jakość.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: I po reklamie.

0: 15 tysięcy słów dziennie, tyle nawet wypowiadamy, niezależnie od tego, co robicie. International Love, Pitbull, Chris Brown za nami w Radiu SK, 24 minuty do 12. Oczywiście zapewne rano tych słów pada mniej, bo człowiek nie ma ochoty z nikim rozmawiać, ale w ciągu dnia to się jakoś wyrównuje i rozkręca. Mówię o tym dlatego, że to jest dowód, że mówi absolutnie każdy. I mówić powinien w związku z tym dobrze, więc odsyłam na SK.pl, zakładka konkursy, do mojej zabawy Kasia dobrze gada. Jutro Was zapraszam, będziecie powtarzać łamańce i zgarniać dykcyjne gadżety, więc kto chętny, ten się zgłasza właśnie na SK.pl w zakładce konkursy. Nareszcie męskie granie orkiestra. Za chwilę wesprę.
1: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na SK.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: jest gratis.
1: Oto miejsce, gdzie angielski staje się przygodą, gdzie lektorzy prowadzą dzieci i młodzież od pierwszych słów aż po prawdziwą swobodę mówienia. Early Stage, szkoła językowa angielskiego w Lesznie, zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 19 lat. Ulica Zamenhofa 42A. Telefon 536 491 014. earlystage.pl. Early Stage. Zapisy trwają, miejsca znikają. Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
2: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
3: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
2: A magazyny energii też mają?
3: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

Ring Bell. H. 5 minut do godziny 12. 12 to już ten czas, który nazywamy w środę małym piątkiem, część druga, abyście nie mieli tych spotkań, które mogłyby być mailem tutaj zaplanowanych. Michał Sapkowski zostaje z wami i gra najlepsze hity na czasie w Radiu SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Chcesz szybko sprzedać samochód i dostać pieniądze od ręki? Zapraszamy do Komisu Autoresort przy Poznańskiej 31. Tylko u nas skup wszystkich aut już od 5 do 100 tysięcy złotych. Interesują nas wszystkie marki i modele. Oferujemy atrakcyjne warunki i natychmiastowe wypłaty w gotówce. Sprawdź naszą ofertę na Twój samochód i sprzedaj go jeszcze dziś. Punkt skupu samochodów. Autoresort. Przyjedź do nas. Leszno, ulica Poznańska 31.
5: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszaniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euro-profil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
6: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
7: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
6: A imprezę firmową zorganizować tam można?
7: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
8: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
9: No, i to jest...
10: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. To będzie ostatnia reklama.
14: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
15: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Pewnie fajnie wraca się do takiej szkoły, która w wakacje przeszła remont, gdzie jeszcze wszystko pachnie świeżą farbą, gdzie są nowe ławki czy okna, przez które dobrze widać piękne niebo nad regionem. Na termometrach w Lesznie dziś 23 stopnie i podobna pogoda też jutro, w piątek i w sobotę trochę deszczu.
17: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Samo południe to jest SK News. Jakub Krzyżak, 19-latek podejrzewany o brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu w rękach policji. W piątek w lesie na przedmieściach znaleziono ciało kobiety. Ofiara wyszła z psem na spacer. Chłopaka zatrzymano tuż obok miejsca zbrodni. Miał ze sobą plecak.
2: Wewnątrz plecaka ujawniono bowiem ślady, które pozwalają wnioskować, że mogłyby zostać pozostawione przez krew.
5: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Zatrzymany nie usłyszał jeszcze zarzutów. Przepychanki, okrzyki i mundurowi w akcji. Gorąco w Poznaniu. Dziś kolejne eksmisje na likwidowanym osiedlu Maltańskim. Trwa protest obrońców osiedla, a na miejsce ściągnięto duże siły policyjne do zabezpieczenia eksmisji.
8: Raz, dwa, trzy, cztery,
16: eksmisją do cholery!
4: Eksmisowanie ludzi na ulicę
0: w kraju, który jeździ na wzloty 20 najbogatszych krajów świata, to jest skandal.
16: Ten teren kościół sprzedał deweloperowi za przeszło 420 milionów złotych. Ma tam powstać około 2000 mieszkań. Egzaminy na prawo jazdy w Szczecinku stoją pod znakiem zapytania. W mieście ma powstać już 19 rondo, a przez to zostanie tylko jedno skrzyżowanie ze światłami.
20: Jeden z zadań egzaminacyjnych, która osoba zdająca musi wykonać, jest przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, więc to jest ważny element.
16: Tłumaczy Łukasz Wojewódzki z Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. Na razie nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, a miasto szuka wykonawcy kolejnego ronda.
21: SK Leszno News.
19: Joanna Haliasz. Z rynku w Lesznie wystartował siódmy rajd na Wschowę na pamiątkę Marszu Wojsk z 1939 roku, mówi podpułkownik Piotr Plewa, dowódca garnizonu Leszno.
22: Nie miał znaczenia strategicznego, lecz wymiar miał taki moralny i propagandowy.
19: Zobaczycie go na naszym eskowym Facebooku. To prawdopodobnie ruiny starego kościoła. Pod dawnym mokiem w Lesznie archeolodzy odkryli pozostałości świątyni Świętego Ducha.
23: Natrafiono na różnego rodzaju fundamenty.
19: Mówił Maciej Urban, miejski konserwator zabytków. Znaleziono też ludzkie kości z dawnego przykościelnego cmentarza.
24: Tak, wracając do tych skrzyżowań ze światłami, my dajemy zielone światło na hity na czasie. Będzie Post Malone i Swelly, czyli Sunflower, obiecuję. Będzie też Gibbs, Kukon i Tymasz. I będzie Somber, My Body Isn't Ready. No i wszystkie hity zaczynają się wesce, czyli jakaś świeżynka na pewno. Michał Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: ktoś powie, że zabytek, ale brzmi naprawdę dobrze. Hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Smash Mouth All Star, a propos świeżyny, to Joel Corey, Hannah Bolin, Don't Go Breaking My Heart. Zagram świeżynkę dosłownie za chwilę, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się wesel. 12:17 na zegarach, środa 2 września. No właśnie, bo od września środowe i czwartkowe popołudnia spędzamy razem. Jaram się strasznie, ale jednocześnie trochę ekscytuję i trochę się stresuję, bo dla mnie to jednak spora zmiana, no. A to przecież tylko zmiana godziny. Co mają powiedzieć ci, którzy prócz godziny zmienili studio, słuchawki, mikrofony, kolegów z pracy, a przede wszystkim stację? Sońta i Korościel z wami po godzinie 15. Mocno zapraszam, no ale skoro jeden ma nazwisko na S, drugi na K, no to oni na Radio SK byli po prostu skazani, no prędzej czy później. Więc przyjmijmy ich cieplutko i pozwólmy na to, by dotychczasowa czerwień przemieniła się magicznie w cudowną energię o kolorze pomarańczowym. Gipsy Kukon, ty masz za chwilę, później Tiesto. Będzie Somber, My Body Isn't Ready, obiecuję. Na pewno w ciągu kilkunastu najbliższych minut wesce.
1: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku. Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
1: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Twoje nowe mieszkanie premium od PBO Developer w zielonej okolicy Leszna. Ciesz się spokojem natury i udogodnieniami w postaci ogrzewania podłogowego i klimatyzacji w standardzie oraz wyjątkowymi przestrzeniami wspólnymi. Wejdź na ostojaprzylesie.pl i znajdź swoje wymarzone miejsce już dziś.
10: I po reklamie.

0: Numer jeden w Polsce. Numer jeden gorącej 20 Radia SK. Summer, my body isn't ready.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jestem przekonany, że kojarzycie ten numer. 6 lat temu Joel Corey podbił mnóstwo list hitów, również gorącą 20 Radia SK tym numerem. Teraz wraca i próbuje powtórzyć ten sukces razem z Hanną Bolejn numerem Don't Go Break My Heart, który gram wam.

0: Katy Perry na antenie Radia SK. Ona w listopadzie występowała w Paryżu w ramach swojej trasy The Lifetimes Tour i ten występ został zarejestrowany, sfilmowany i dzisiaj ma swoją premierę The Lifetimes Tour Live from Paris. No i to można zobaczyć od dzisiaj w niektórych kinach w Polsce. Katy Perry przed chwilą w Wesce, później Imagine Dragons, czyli za chwilę, a później Zalia i Tylko Kochaj Mnie.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas. W Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowuściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarna. Ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg, crema dolce i forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
13: Polsko! Nadchodzi imprezowe zakończenie wakacji 2026. 5 września lotnisko w Lesznie eksploduje muzyką, światłami i energią. Vibe City Festival 2026. Na scenie Skolim, Jacek Stachurski z zespołem, Sam Plastic, Woners, Paweł Motyl, Motyle, Kalina, Malina i Tatiana Kopala. Pokazy laserowe i pirotechnika. Start 15. Bilety na tobilet.pl, Facebooku Vibe City Festival oraz w dniu imprezy przy wejściu. Zabierz ekipę i zakończ wakacje na Vibe City Festival.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
18: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
19: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kotka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euro-profil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
23: I po reklamie.

czy da się ładniej zakończyć tę godzinę hitów muzycznych niż numerem A Great Expectation? To Sienna Spyro w Radiu SK tuż przed godziną 13. Po 13. Czy da się lepiej zacząć niż od Temper City i jednego z waszych ulubionych hitów ostatnich miesięcy, czyli Self Aware? No, pewnie by się dało, ale ten numer też jest bardzo dobry i tak po godzinie 13 zaczniemy. Tak gramy już za chwilę w SC.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Dżentelmen Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Dżentelmen Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów. Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
3: Nam nie wypada się chwalić, ale jury konkursów branżowych już może. Pierwsze miejsce za polędwiczkę śródziemnomorską. Pierwsze miejsce za schab śródziemnomorski. Medale i wyróżnienia dla naszych pasztetów i wyrobów garmażeryjnych. Wszystko z polskiego mięsa według receptur doskonalonych od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Wyroby nagradzane przez ekspertów, wybierane od pokoleń. Zapraszamy do sklepów firmowych.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: Leszno, 17 stycznia 90.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Stłuczka? Spokojnie. W Centrum Likwidacji Szkód Ciesiółka Autogroup zajmiemy się wszystkim za ciebie. Naprawiamy samochody wszystkich marek, także chińskich. Oferujemy szybkie terminy, profesjonalną obsługę i bezgotówkowe rozliczenie szkody z ubezpieczycielem. Potrzebujesz auta zastępczego? Czekają nowe samochody dostępne od ręki, a pomoc drogowa działa 24 godziny na dobę. Ciesiółka Autogroup. Szybka pomoc w każdej sytuacji.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Przez 2 miesiące szkolne ławki świeciły pustkami, teraz znów wypełniły się uczniami. Rozpoczął się nowy rok szkolny, spory ruch panuje, kierowcy przy szkołach. Musicie tam bardzo uważać. Popołudnie w Lesznie z przewagą słońca, jutro też bardzo słonecznie i na termometrach do 23 stopni.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Zbliża się 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Policja siłą usuwa z działki protestujących. Trwała próba eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Część lokatorów nie chce opuścić swoich domów. Ten teren kościół sprzedał deweloperowi, który chce tam wybudować około 2000 mieszkań. Na miejscu jest Ari Habir. Powiedz proszę, co teraz się tam dzieje?
13: Obecnie jesteśmy odgrodzeni kordonem policji, przez co nie widzę, co dokładnie dzieje się na działce od osób, które tutaj wspinają się na dachy. Dowiedziałam się, że wyciągają kolejne osoby. Kilkanaście z nich już wyciągnięto. Na miejscu jest około 40 do nawet 50 policjantów w białych kaskach i właśnie przyjechały też posiłki.
12: W tamtejszych domach nielegalnie mieszkało około 400 osób. Policja bada okoliczności tragicznego wypadku w Unikowie pod Sieradzem Włódzkiem. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła tam 32-latkę.
14: Kobieta z dwojgiem dzieci przechodziła przez jezdnię i została potrącona przez ciężarówkę.
12: Relacjonuje Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny pojawił się na lotnisku Muchowic w Katowicach. Maszyna trafiła w ręce uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
15: Jedzie na pas i wystartuje, natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
16: Na pewno jest cichy bardzo w środku, bo jedyne co słychać to jest pęd wiatru.
12: Samolot ma wyznaczyć nowy kierunek dla szkolenia lotniczego w Polsce.
17: SK Leszno News.
11: Joanna Haliasz, kradzież nie popłaca, przekonał się o tym 25-latek, który stanął przed sądem. Młody mężczyzna odpowiadał za kradzież kasku o wartości 200 zł pozostawionego na motocyklu zaparkowanym w Gostyniu. Ma zapłacić 1000 zł grzywny i naprawić szkodę. Znów odpalą retortę. Nadleśnictwo Włoszakowice zaprasza na niezwykły pokaz. XIX-wieczną retortę odkryto w 2010 roku, mówi Karol Marcinkowski z nadleśnictwa.
1: I od tego czasu w jednym z tych znalezionych piecy wypalamy węgiel drzewny.
11: Widowiskowe odpalenie retorty 5 października.
8: Odpowiedzi na pytanie, dokąd tu ta nocą jeszcze, może w tej godzinie ją nie usłyszycie, ale kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, to się dowiecie. Dawid Kwiatkowski, Margaret, za kilka chwil, później ci opowiemy. Michu Sobkowski, witajcie, Temple City teraz.

0: Fastboy i Music Sounds na antenie Radia SK. Tej dziwnej amerykanizacji Ameryki ciąg dalszy. Kilka dni temu Donald Trump podpisał dokumenty zmieniające dla USA nazwę jeziora Ontario. To jezioro znajdujące się na granicy z Kanadą na jezioro Ameryka. No jak mogłoby być inaczej, no? O, mogłoby być jeszcze jezioro Trump oczywiście, ale aż tak daleko tym razem nie poszło. Jezioro Ameryka dla USA, co oznacza, że mapy w sieci rzeczywiście dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych pokazują jezioro Ameryka, a my w Polsce nadal na przykład widzimy Ontario. Co to jest za trend, naprawdę? Swoją drogą, prezydent Stanów Zjednoczonych chyba się jeszcze nie zorientował, że w USA mówi się po angielsku. Jak to po angielsku? A nie po amerykańsku, to trzeba zmienić. Teddy Swims, czyli hity na czasie u nas bez zmian. Mr. Know-it-all za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit. Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces. Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
5: I po reklamie.

0: Mijają lata, ten numer wciąż brzmi kapitalnie. Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where is the Love? Ach, pamiętam dreszcz emocji, kiedy podczas Warsaw Music Festival w tym roku była opcja, żeby ich poznać i zaraz będzie można tam wejść. Ależ, a kiedy wy czujecie dreszczyk emocji? Może tak jak słuchaczka, która była na antenie w poniedziałek w imprezce, ona czuje dreszczyk emocji, gdy dzwoni telefon z przedszkola córki. Dreszczyk emocji? Ja to się po prostu boję takich telefonów, jestem przerażony, jakbym zobaczył numer od pani dyrektor. Nie, to byłoby naprawdę... Nie, wolę o tym kompletnie nie myśleć. Ale jeśli wy macie coś, co jednak takie pozytywne dreszczyk emocji w was wywołuje, no to możecie podzielić się tym oczywiście na sk.pl, słuchać imprezki i zgarnąć zaproszenia do kina na Nie patrz w dół 2, a także 300 kieszonkowego. Oskar Cymes-Weste za moment, a później Jennifer Lopez.
1: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: dostaniesz gratis.
1: Oto miejsce, gdzie angielski staje się przygodą, gdzie lektorzy prowadzą dzieci i młodzież od pierwszych słów aż po prawdziwą swobodę mówienia. Early Stage, szkoła językowa angielskiego w Lesznie, zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 19 lat. Ulica Zamenhofa 42A. Telefon 536 491 014. earlystage.pl. Early Stage. Zapisy trwają, miejsca znikają.
2: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
3: Chcesz poznać najnowsze rozwiązania dla swojego domu i firmy? Już 4 września od godziny 9 zapraszamy na dzień otwarty w PEAMCO Leszno. Czekają na Ciebie spotkania z ekspertami, praktyczne porady i prezentacje naszych partnerów. Roto, Norgips, Baumit, Rockwool, Rafplak, ZPB Kaczmarek, Kleib, Velux i wielu innych. Przyjdź i przekonaj się, jak wiele możemy zaoferować. PEAMCO Leszno. Razem budujemy jakość.
4: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
5: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
4: A magazyny energii też mają?
5: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
10: I po reklamie.

bez przerwy. To coś, czyli White 2115, Palar i Vivi Simon, czyli ekipa, która stworzyła ten numer i która była u Matego Foczyło w Rap 20 Radia SK w ostatni poniedziałek. Czy ta wizyta przełoży się na popularność tego numeru na naszej hip-hopowej liście? To przekonamy się w kolejny poniedziałek po 23. Póki co to pozycja numer 6. Na Rap 20, tak samo jak na gorącą, głosujecie na SK.pl. Po 14 Calvin Harris i Dua Lipa. Takie piękne duo na początek kolejnej godziny hitów. Duo z duą.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak pani to ładnie mówi, mi się ciągle język plącze.
3: Panie Mietku, ale to żaden problem. Proszę tylko powtarzać. Agregaty szpachlarskie, agregaty malarskie.
2: Szpachlarskie?
3: Agregaty do szpachlowania, agregaty do malowania.
2: Agregaty do malowania, agregaty do szpachlowania.
3: Brawo!
4: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi oraz agregatów do malowania i szpachlowania. Leśno, Leśna 1.
5: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
6: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia, takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielone patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl i wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
0: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
3: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
9: Grzybiarzy pewnie ucieszy informacja, że na piątek i sobotę zapowiadane są w regionie opady deszczu, więc będzie można sobie wyskoczyć do lasu, a co można zbierać w okolicach Leszna? Sprawdzicie na leszno.sk.pl. Jutro pogoda podobna jak dziś, czyli sporo słońca nad Lesznem i do 23 stopni.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
10: Wybiła 14. SK News, Jakub Krzyżak. Trzy osoby zatrzymała dziś policja i CBA. To kolejne działania w sprawie afery Zonda Krypto, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek. Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jednocześnie policja prowadzi też przeszukania w siedzibach PKO i UOKiK. 62 osoby wylegitymowane podczas interwencji służb, dwie wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu.
11: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte.
10: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Dwuletni okres próbny, bezwzględny limit, zero alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Od jutra wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców. Ze szczegółami reporterka Eski Weronika Wawrzyk.
12: Młodzi adepci do zmian podchodzą z dystansem, choć rozumieją potrzebę kontroli, surowych konsekwencji i okresu próbnego, obawia się 16-letni Szymon.
13: Sprawia, że nie możemy się czuć pewnie na drodze.
12: Z kolei starsi kursanci w pełni popierają nowe regulacje. Zdaniem pani Agnieszki to niezbędny krok.
14: Młodzi kierowcy powinni się stosować.
12: Przekroczenie 12 punktów karnych w pierwszym roku oznaczać będzie skierowanie na obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej.
10: A 20 punktów karnych skutkować będzie natychmiastowym cofnięciem uprawnień.
15: SK Leszno News.
9: Joanna Nachaliasz. Policja w Górze czeka na wyniki badań krwi 54-latka. Będą miały wpływ na postawione mu zarzuty. Mieszkaniec gminy Góra kierował Mitsubishi i w Jastrzębiej przekroczył prędkość. Jechał mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i był po narkotykach. 10 brzusy posadzono przy szkole w Piaskach. To w ramach akcji Rośnijmy Razem. W ten sposób upamiętniono narodziny nowych mieszkańców gminy. Każde dziecko ma jedno drzewko. Przy każdym z nich jest tabliczka z jego imieniem. W ubiegłym roku w gminie Piaski urodziło się 52 dzieci.
16: Ile dobrych numerów mam dla was. Gips i Ego, czyli ostatni dzień lata w tej godzinie. Będzie coś od Sombra. Będzie Dawid Podsiadło i Tame Impala, Michał Sobkowski. Witajcie.

0: Nadal to dla mnie niebywała sytuacja, że gram Andrea Bocelliego na antenie Radia SK. Tak, to pierwszy singiel tego jakże cenionego artysty, którego gram. Oprócz tego David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game. Oni wczoraj po raz pierwszy na antenie Radia SK. Stoń ta i Korościel. Mocno zapraszam na spotkanie z nimi po godzinie 15. A wy po raz pierwszy, co byście zrobili? No, zgłoście się na sk.pl, bo właśnie SIK będą od jutra fundować wam te pierwsze razy, o których marzycie, a o których już teraz możecie napisać na sk.pl zupełnie za free. Sonita i Korościel po godzinie 15 na antenie Radia SK, za chwilę Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love, a później obiecane Dawid Podsiadło, szanowni państwo.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaj.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
6: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
8: No, i to jest...
9: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Mr. Saxobeat na antenie Radio SK to Aleksandra Stan. Stan Zjednoczone Ameryki Północnej goszczą w tym momencie najlepszych tenisistów na całym świecie w ramach US Open. I przy tej okazji okazuje się, że życie pisze no, ciekawsze scenariusze niż film czasami. 5 lat temu, 12-letnia wtedy Thea Frodin zagrała w filmie King Richard dublerkę młodej Seriny Williams. No, jednej z najbardziej, co tutaj już mówić, utytułowanych tenisistek w historii. A dziś 17-latka sama jest tenisistką i wzięła udział w US Open. No, który notabene Seryna wygrała kilka razy. Thea już nie na planie filmowym, a na korcie. Przegrała, co prawda, z uznaną Eleną Rybakiną, ale biorąc pod uwagę jej wiek, przypomnę, lat 17, dużo się może wydarzyć i kto wie, czy nie pójdzie w mistrzowskie ślady Seriny Williams. Polacy, bardzo proszę, Iga Świątek pierwszą rundę przeszła bez większych problemów. Jutro rozegra swoje kolejne spotkanie. Dziś wieczorem i w nocy walczą pozostali Polacy, niektóre meczowo przekładane. Linet, Fręch, Hurkacz, Majchrzak. Trzymamy kciuki. Przez sen, ale trzymamy. A jutro z anteny Eski dowiecie się, jak im poszło. Za chwilę zdobywcy bursztynowego słowika, czyli Kuba i Kuba Westę. Wstydnie lato.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
16: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
17: No, i to jest...
18: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
19: Stłuczka? Spokojnie. W Centrum Likwidacji Szkód Ciesiółka Autogrup zajmiemy się wszystkim za Ciebie. Naprawiamy samochody wszystkich marek, także chińskich. Oferujemy szybkie terminy, profesjonalną obsługę i bezgotówkowe rozliczenie szkody z ubezpieczycielem. Potrzebujesz auta zastępczego? Czekają nowe samochody dostępne od ręki, a pomoc drogowa działa 24 godziny na dobę. Ciesiółka Autogrup. Szybka pomoc w każdej sytuacji.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kaufland jest fresh.
20: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
22: fresh. I po reklamie.

0: O 14.55 jest jedno pytanie. Czy to będzie program wysokich lotów Fly High? To było mi na Antenie Radia SK?
1: No nie, za ciężki jestem na wysokie loty, jak mam. A
2: poza tym zależy, jak definiujemy wysokie loty, bo jeżeli definiujemy tak jak większość ludzi, to nie.
1: No nie, bo powiem więcej, my latamy pod radarem.
0: Czy jest lepsza zapowiedź tego, co będzie się działo po godzinie 15 niż to, co powiedzieli przed tym chłopaki? Sońta i Korościel razem z wami po 15. No i oczywiście skowe hity na czasie będzie Gips i Kukon, ty masz na początek.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
5: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Skrzywień, lider w regeneracji DPF.
6: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
7: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
8: Ponad 1000 modeli, jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie, dla dziecka, a może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
9: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
10: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zaplanuj bezpieczną podróż z firmą Eurowarsztat MagCar. Jeżeli twój samochód potrzebuje serwisu i kompleksowej naprawy, to zapraszamy do nas. Wymienimy oleje, filtry, paski i klocki hamulcowe. Prowadzimy całoroczną wymianę opon. Nasz warsztat to także serwis klimatyzacji. Eurowarsztat MagCar, Leszno Gronowo, Stawowa 6, 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla twojego auta.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
15: Po wakacjach powoli wszystko wraca do normy, także ruch na ulicach Leszna. Sporo samochodów teraz kierowcy wokół Ronda Gronowo. Kolejki mamy też na skrzyżowaniu przy Trapezie i przy wiadukcie Grota Roweckiego. A jutro w Lesznie pogodowo podobnie jak dziś, czyli też dużo słońca i do 23 stopni.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
16: Jest 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Trafią do prokuratury w Katowicach, gdzie będą przesłuchiwane. Trzy osoby zostały zatrzymane w sprawie Zonda Krypto. Wiadomo, że mają związek z wcześniejszym zatrzymaniem szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza.
17: Z każdym kolejnym zatrzymaniem każda kolejna osoba będzie zeznawać, więc należy się spodziewać tego, że informacji będzie więcej.
16: Komentuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Równolegle trwają przeszukania i zabezpieczanie dokumentów w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Do akcji dołączyli żołnierze lubuskie służby ze specjalistycznym sprzętem. Trzeci dzień szukają w Lubienicach zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Okolica jest przeczesywana przez psy policyjne, śmigłowce i drony. Zaangażowano terytorialsów oraz ratowników na łodziach.
0: Dotychczas sprawdziliśmy ponad 730 hektarów terenu.
16: Mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Sulęcinie. Działania trwają od poniedziałku. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę. Telefony w szkole zakazane. Bełchatowska podstawówka numer 8 wprowadziła w klasach specjalne skrzynki na urządzenia, mówi nauczycielka Beata Stanisławska.
18: To jest skrzyneczka wykonana przez jednego z rodziców. Po wejściu do klasy skrzyneczka stoi na moim biurku, więc uczniowie wkładają do niej właśnie wszystkie swoje telefony.
19: Rozumiem zakaz używania telefonów, ale chciałabym jednak mieć moją własność przy sobie.
16: Oceniała pomysł jedna z uczennic. Skrzynki są dobrowolne, wszystko zależy od ucznia.
20: SK Leszno News.
15: Joanna Nachaliasz, rolnik z Betkowa, liczy straty po pożarze. W ciągu kilku godzin stracił niemal cały sprzęt.
21: Dwa ciągniki rolnicze, ładowarka. Podpaleniu uległ samochód osobowy.
15: Dawid Kryś z Kościańskiej Straży Pożarnej dodaje, że udało się uratować m.in. kombajn i budynki gospodarstwa. Przyczyna pożaru na razie nieznana. Tenisistki stołowe Wametu Dąbcze zadebiutują jutro w Ekstraklasie Kobiet. W pierwszym meczu Beniaminek zmierzy się przed własną publicznością z AZS-em UWM Olsztyn. Początek meczu w Dąbczu o 18:00. Wstęp wolny.
22: Sońta i Korośce.
23: Czytni SK.
22: SK.
24: Witajcie kochani, to jest nasz drugi dzień już w pracy w Radiu SK i dostaliśmy informację, że to radio jest delikatnie bardziej szalone niż pierwotnie zakładaliśmy, dlatego dzisiaj prowadzimy program Topless.
25: No to prawda. Czy w stanikach oczywiście.
24: Oczywiście, nie. Mamy zasady, nie jesteśmy wariatami.
25: Korośli i Sońta, witamy serdecznie. W środę, jeżeli chcecie posłuchać naprawdę utalentowanego duetu płci męskiej, to teraz Gipsy Kugon w Radiu SK.

0: piosenka zatytułowana Dwa dni, wykonuje ją Bletka. Tabletka, to jest kobieta. A wiesz, jak tabletka by się nazywała, gdyby była mężczyzną?
1: Nigdy jeszcze nie słyszałem tego żartu od siebie. No. Tablet! Dobrze?
0: Alright, alright. Proszę Państwa, co jest lepiej? Kim jest lepiej być, mężczyzną czy kobietą? Która płeć jest lepsza? Załatwmy to. My jesteśmy oczywiście mężczyznami takimi stuprocentowymi. Takimi. Powiedz coś tak stuprocentowo męsko, Cinek.
1: Podaj mi kilof.
0: Właśnie. Która płeć jest lepsza?
1: No, a ty, którą wolisz? Nie patrz tak na mnie, wiem.
0: To ja nie chcę nic sugerować po prostu. Jest coś takiego jak Messenger S-kowy i tam proszę nagrywać swoje głosówki w sprawie tego, która płeć jest lepsza i dlaczego. Czekamy.

0: On the top of the world to Imagine Dragons, czyli hity na czasie w Radiu SK. My nazywamy się Sońta Karościel, czyli SK po prostu. I dzisiaj postawiliśmy pytanie, które dawno trzeba było postawić, a nikt tego wcześniej nie zrobił.
1: Tak, to pytanie brzmi, która płeć jest lepsza, kobiety czy mężczyźni? Myślę, że my mamy prawo do zadawania tego pytania, bo my jesteśmy ten Karościel i ta Sońta. W związku z tym, kto jak nie my ma o to pytać? Głosówki na SK-owym Messengerze w tej sprawie słuchamy.
2: Hej SK. Moim zdaniem najlepsza płeć to ta, którą się aktualnie ma. Dlaczego? No, chyba jasne.
0: A jasne, tylko jak to powiedzieć osobom transpłciowym?
3: Sońta i Karościel, czyli SK w Radiu SK. Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
10: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.
11: Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.

0: Dobra, i to myśleliśmy, pewnie tylko tak gadają, a tak naprawdę nie wszystkie hity zaczynają się w Estii, tylko tak specjalnie gadają.
1: A jednak się okazuje, że zaczynają,
0: właśnie,
1: tak?
0: Właśnie.
1: Przychodzisz, widzisz Riviera i nie masz pojęcia, co to jest.
0: No właśnie, a zaraz się dowiemy, co to jest, proszę państwa. Riviera, she doesn't mind. Wiesz, co znaczy she doesn't mind?
1: A jej to nie interesuje.
0: No, jakby she doesn't care, nie?
1: Całe moje życie.
0: Ona ma to w...
1: Pozdrawiam cię, kochanie.
0: No, posłuchajmy w takim razie.

0: To jest audycja SK w Radiu SK. Ten artysta nazywa się doktor...
1: To jest audycja, ten artysta, kiedy jesteś stary.
0: Czemu?
1: Słuchacie, Radia SK, to jest doktor Dre, Steel Dre.
0: Ja muszę być sobą, muszę pozostać sobą. Ale wiesz co, mam taki żart o tobie. No. Wiesz co, bo to jest twój drugi ulubiony doktor, ten doktor Dre.
1: Tak, pierwszy to doktor Alban.
0: Doktor Edgar.
1: Nie, a doktor Edgar, tak.
0: Rozmawiamy dzisiaj, proszę państwa, o tym, która płeć jest fajniejsza i jest coś takiego jak messenger eskowy i tam nagrywacie głosówki, słuchamy pani Ewy.
2: Dzień dobry, to ja może powiem tak. Faceci są jak Bluetooth, łączą się, gdy jesteś blisko, ale gdy ciebie nie ma, szukają innych w pobliżu, a kobieta jest jak Wi-Fi, widzi wszystkie sieci, ale łączy się z tą najmocniejszą.
1: No. To ładne, bardzo ładne. Bardzo tylko sęk w tym, że ja jestem jak modem. Leżę na strychu po ciemku i się kurzę.
0: Wiesz co, a wiesz jak nazywa się gadający modem?
1: Jak?
0: Modem talking.
3: Sońta i Koroście.
4: Sońta i Koroście, czyli SK.
3: SK.
4: Radio SK.
3: SK.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
6: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
5: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
7: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: jest gratis.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: 2026. 5 września lotnisko w Lesznie eksploduje muzyką, światłami i energią. Vibe City Festival 2026. Na scenie Skolim, Jacek Stachurski z zespołem, Sam Plastic, Woners, Paweł Motyl, Motyle, Kalina, Malina i Tatiana Kopala. Pokazy laserowe i pirotechnika. Start 15. Bilety na tobilet.pl, Facebooku Vibe City Festival oraz w dniu imprezy przy wejściu. Zabierz ekipę i zakończ wakacje na Vibe City Festival.
1: No, i to jest...
2: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: Everlasting, to Armin van Buuren, czyli druga najlepsza rzecz, jaką dała nam Holandia.
1: Ale ty już zacząłeś tak mówić w tym stylu takim szybszym, wiesz?
0: Nie, żartujesz, chyba ja zawsze tak
1: bardzo
0: mówiłem.
1: Bardzo szybko się adaptujesz.
0: Ale o co ci chodzi, Michał? Ja zawsze tak mówiłem.
1: Ja będę mówił na kontrze do ciebie. Za chwilę informacje z kraju i ze świata.
0: Nie, newsy, newsy, newsy.

0: Reklama.
1: Oto miejsce, gdzie angielski staje się przygodą, gdzie lektorzy prowadzą dzieci i młodzież od pierwszych słów aż po prawdziwą swobodę mówienia. Early Stage, szkoła językowa angielskiego w Lesznie, zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 19 lat. Ulica Zamenhofa 42A, telefon 536 491 014, earlystage.pl. Early Stage, zapisy trwają, miejsca znikają.
2: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
3: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: Chcesz poznać najnowsze rozwiązania dla swojego domu i firmy? Już 4 września od godziny 9 zapraszamy na Dzień Otwarty w Peamco Leszno. Czekają na Ciebie spotkania z ekspertami, praktyczne porady i prezentacje naszych partnerów. Roto, Norgips, Baumit, Rockwool, Rafplak, ZPB Kaczmarek, Kleib, Velux i wielu innych. Przyjdź i przekonaj się, jak wiele możemy zaoferować. Peamco Leszno. Razem budujemy jakość.
6: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
7: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
6: A magazyny energii też mają?
7: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej, co u Ciebie?
10: Zapisałem się do TB Edukacja.
9: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
10: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
9: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
10: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
9: Też bym tak chciała.
10: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Leszno, 17 stycznia 90.
9: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Podział obowiązków między rodzicami, kto kiedy odwozi i przywozi pociechę do i ze szkoły, pewnie już ustalony. Sporo będzie kosztowała ta podwózka, bo paliwo znów w górę. Olej napędowy w Lesznie 8,39. Jutro w Lesznie 23 stopnie i momentami też bardzo słonecznie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: Minęła 16, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Mają kluczowe informacje i dowody na temat afery Zonda Krypto, a także zaginięcia założyciela giełdy BitBay, Sylwestra Suszka. Tak, o zatrzymanych dziś 3 osobach mówi prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na jego konferencji był reporterski Mateusz Gołębiewski.
15: 3 zatrzymane osoby są przewożone do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jak przekazał minister Waldemar Żurek, zatrzymani mogą mieć związek z afera krypto, także z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. pieniądze, biżuterię i samochody, ponieważ celem śledczych jest również zabezpieczenie majątku na poczet roszczeń osób pokrzywdzonych.
14: Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1. Kierowca ciężarówki jeszcze dziś będzie przesłuchany. Wczoraj na autostradzie pod Częstochową zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi do 8 lat więzienia. Śledczy zbadają również sposób zabezpieczenia prowadzonych prac. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu w rytmie skokowych hitów na czasie w formie wirtualnej i stacjonarnej stanie ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc trafi do 130 z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii.
0: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
14: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też Robot Run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
16: SK Leszno News.
17: Joanna Haliasz. Kozy okazały się podobnymi do nich owcami kameruńskimi. Dwie przedstawicielki tej rasy biegały dziś po Lesznie i okolicy. Zwierzęta na gigancie próbowali najpierw złapać pracownicy Straży Miejskiej i schroniska w Henrykowie. Mamy nadzieję, że udało się to właścicielowi, który wkrótce potem się do nich zgłosił. Ciepło z gostyńskiej Huty Szkła ogrzeje miejską pływalnię. Gmina podpisała umowę z firmą w sprawie budowy specjalnego ciepłociągu, który wykorzysta energię odpadową z zakładu. Inwestycja ma znacznie ograniczyć koszty utrzymania basenu, a jej finalizację zaplanowano przed końcem roku.
18: Sońca. Koroście.
19: I Koroście. Czyli SK.
20: W radiu SK.
19: SK.
21: I co? I dzisiaj jest środa, dzień dużego rozmiaru. Serdecznie pozdrawiamy tych, którzy mogą świętować i w ogóle wcale wam nie zazdrościmy. Michał Korościel
22: i Marcin Sońta. 2 minuty po 16:00. Jak ktoś miał do 16:00 w robocie, to może już wyjść. Jak ktoś ma do 17:00, to jeszcze...
21: To może wyjść, ale tak, żeby ich nie widział.
22: Właśnie.
21: Powodzenia.

0: Elegancko kochaj mnie, to Zalia w Radiu SK, to są hity na czasie SK w Radiu SK, czyli Sońca Korośli. Witamy serdecznie, mamy środę, mamy drugi dzień września, 12 minut po godzinie 16 i padło pytanie, która płeć jest lepsza. Możecie cały czas odpowiadać głosówkami na SK-owym Messengerze, słuchamy.
1: Na to pytanie nie da się odpowiedzieć wprost. To tak samo jakby się zapytać, czy lepsza jest prawa ręka, czy lewa.
2: Prawa, ale łatwe.
0: Prawa jest lepsza. Prawa?
2: A którą ręką ja jem? Prawą, prawa jest lepsza, jem nią.
0: Ja mam dwie lewe.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Proszę Państwa, mamy taką rozkminę z Cinkiem. Czy Sylwia Grzeszczak jest jeszcze żoną Libera?
1: Wydaje mi się, że oni się rozstali, ale na pewno współpracują, czyli spędzają dużo czasu i nie wiadomo, bo kiedyś słyszałem, że wrócili do siebie, ale nie chcę plotkować.
0: No właśnie, nie wiem, wiesz co, bo ja miałem taki żart i nie wiedziałem, czy mogę zastosować go, ale chyba mogę.
1: To powiedz żart, jeżeli będzie śmieszny, jeżeli są małżeństwem, tak?
0: Aha. No. Nie, jeżeli nie są.
1: A, dobra.
0: Jeżeli nie są. Jeżeli nie są, to można powiedzieć, że Liber nie jest już jej mezem. Rozumiesz?
1: A mezoliber.
0: No właśnie. Okay. Śmieszne czy nie? No umiarkowanie, nie? Kurczę, umiarkowanie, niepotrzebnie to mówiłem. No nic, zmień temat.
1: Nagraj to jeszcze raz. To jest ASK w Radiu SK, zostańcie z nami.
2: Sońta i Koroście.
3: Czyli SK
2: w Radiu SK.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
11: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
10: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda, day.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
14: Teraz

0: Twoja Biedronka. Wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: I po reklamie.

0: Ariana Grande w Radio SK. Piosenka nazywa się One Last Time, czyli po raz ostatni, i nieprzypadkowo tę piosenkę zagraliśmy akurat teraz, bo ona śpiewała o ostatnim razie, a my o pierwszym razie będziemy mówić, prawda?
1: Znaczy być może pierwszym i ostatnim, prawda? Natomiast
0: bardzo tak, możliwe, no.
1: To jest nasz pierwszy raz w Radio SK. Wczoraj był pierwszy dzień, teraz mamy pierwszy tydzień chcemy zapytać was o wasze pierwsze razy.
0: Ale spokojnie, bo to nie jest, bo zabrzmiało to tak, jakbyś chciał pytać o sprawy intymne. Tu niekoniecznie o to nam chodzi, prawda?
1: To dobrze, że to mówisz, bo my chcemy zapłacić za ten pierwszy raz. Także
0: no właśnie.
1: Także zapraszamy was serdecznie na SK.pl. Możecie wygrać kasę na wasz pierwszy raz. Zgłoś się do zabawy, napisz, co chciałbyś zrobić po raz pierwszy i przekonaj nas.
0: Przygotowane jest bardzo dużo.
1: Bardzo dużo. Wszystko, co miałem. Wszystko, co miałem w portfelu.
0: To wcale nie tak dużo.
1: Znaczy nie szalejcie.
0: Nie. No mamy trochę pieniędzy na wasze pierwsze raz. Na przykład,
1: mamy.
0: Ale trzeba dać jakiś taki przykład. Na przykład, nigdy, nie wiem, nie jechałem rowerem i mówisz, że chciałbym pierwszy raz przejechać rowerem.
1: I wtedy ja podjeżdżam, wsadzam na ramę i jedziemy.
0: Nie, możemy na przykład kupić rower. Ja uważam, że możemy na przykład komuś kupić rower.
1: Raczej używany.
0: Bez przerzutek, używany, ale możemy.
1: Bity.
0: SKPL
1: na zewnątrz.
0: Zgłaszajcie swoje zgłoszenia.

0: David Guetta w Radiu SK. Ludzie mówią, dlaczego ta audycja nazywa się SK w Radiu SK? No bo Sońta i Korościel. SK w Radiu SK. No nic, kochani.
1: Kiedyś się pomylę i powiem MM w Radiu SK.
0: Marcin, no. Strasznie głupie, no nic.
1: No tak jak ja!
0: Rozmawiamy dzisiaj o tym, która płeć jest fajniejsza i w tej sprawie nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze.
2: Odnośnie psi to bym powiedział pci, jak to się mówi. Nie wiem nawet.
1: Pci się nie mówi, pci się zmienia. Radio
3: SK. Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
7: Chcesz szybko sprzedać samochód i dostać pieniądze od ręki? Zapraszamy do Komisu Autoresort przy Poznańskiej 31. Tylko u nas skup wszystkich aut już od 5 do 100 tysięcy złotych. Interesują nas wszystkie marki i modele. Oferujemy atrakcyjne warunki i natychmiastowe wypłaty w gotówce. Sprawdź naszą ofertę na Twój samochód i sprzedaj go jeszcze dziś. Punkt skupu samochodów Autoresort. Przyjedź do nas. Leszno, ulica Poznańska 31.
8: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
12: Aha.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: No, i to jest...
17: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
15: I po reklamie.

0: Daddy Supreme, MJ Daily, hity na czasie w Radio SK, SK, w Radio SK, z wami tak rozciel, hej.
1: Ja w ogóle nie zrozumiałem, co on zaśpiewał. Mdarta, coś tak, tam, to jest po polsku, nie?
0: To w szoku jestem, nie? To jest polski. To jest się mocno słuchać. Powinni dawać napisy do tego.
1: Będą dawać niedługo. Idziemy w tym kierunku, proszę państwa, to jest nowoczesne radio. Za chwilę newsy w Radio SK.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
3: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
2: A imprezę firmową zorganizować tam można?
3: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Polsko! Nadchodzi imprezowe zakończenie wakacji 2026. 5 września lotnisko w Lesznie eksploduje muzyką, światłami i energią. Vibe City Festival 2026. Na scenie Skolim, Jacek Stachurski z zespołem, Sam Plastic, Woners, Paweł Motyl, Motyle, Kalina, Malina i Tatiana Kopala. Pokazy laserowe i pirotechnika. Start 15. Bilety na tobilet.pl, Facebooku Vibe City Festival oraz w dniu imprezy przy wejściu. Zabierz ekipę i zakończ wakacje na Vibe City Festival.
8: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kotka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Wczoraj po remoncie otwarty dla ruchu został kierowcy odcinek ulicy Święciechowskiej w Lesznie od ronda Zatorze do skrzyżowania Skilińskiego i mam informację, że niektóre samochody parkują wzdłuż drogi, utrudniając innym ruch, więc kierowcy, ej, no nieładnie. Na termometrach w Lesznie jutro 23 stopnie, czyli tak jak dziś.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: Minęła 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Premier łączy regulacje rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent.
23: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty.
22: Mówił Donald Tusk. Głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta zaplanowano na piątek. Dzisiaj zatrzymano w sprawie zonda krypto 3 kolejne osoby. Wiadomo, że jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek, podejrzewany podejrzewane w sprawie brutalnego pobicia mężczyzny na osiedlu willowym w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury.
0: Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę.
22: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. Ruszyły bony turystyczne we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o 10. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek?
1: Jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
18: Jedno z lepszych, jakie może być. Zdecydowanie.
19: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
22: Mówili nam turyści. Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej 2 noclegi w obiekcie, który bierze udział w programie.
3: SK Leszno News.
24: Joanna Haliasz. Z rynku w Lesznie wystartował 7 rajd na Wschowę na pamiątkę Marszu Wojsk z 1939 roku, mówi podpułkownik Piotr Blewa, dowódca garnizonu Leszno.
25: Nie miał znaczenia strategicznego, lecz wymiar miał taki moralny i propagandowy.
24: Zobaczycie go na naszym eskowym Facebooku. To prawdopodobnie ruiny starego kościoła. Pod dawnym mokiem w Lesznie archeolodzy odkryli pozostałości świątyni Świętego Ducha.
26: Natrafiono na różnego rodzaju fundamenty.
24: Mówił Maciej Urban, miejski konserwator zabytków. Znaleziono też ludzkie kości z dawnego przykościelnego cmentarza.
3: Sońca i Koroście.
27: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
28: Bardzo się cieszymy, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Już 2 minuty po godzinie 17, gdzie trzeba już iść do domu. Jeszcze tylko czwartek, piątek i będzie weekendu odcinek, wiesz?
29: Kto jeszcze nie poszedł, ten zostanie pracownikiem miesiąca. To trochę wstyd, prawda? Nie ma co kombinować. Zapraszamy na zewnątrz, a my gramy Alan Walker i Faded.

0: Taylor Swift w Radiu SK. To jest nasz pierwszy raz. To jest chyba najdłuższy pierwszy raz w historii pierwszych razów, bo będzie trwał,
1: no?
0: Myślę, kilka dni. Ta chwila może trwać wiecznie, jak się okazuje. No i też pytamy was o wasze pierwsze razy i w tej sprawie również nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze.
2: SK, jeśli chodzi o mój pierwszy raz, to bym z miłą chęcią przyjęła i przyjechała się elektrycznym motorem do swojej pracy. A przy tym bym mogła jeszcze, myślę, że przy obecnych cenach benzyny sporo zaoszczędzić, więc spełnijcie to mój pierwszy raz, żebym mogła sobie elektryczny motor. Proszę. Pozdrawiam.
1: Pani, pozdrawiamy. Proszę pani, pani zgłoszenie oczywiście będzie rozpatrywane przez zupełnie niezależną komisję złożoną z Cinka i jego żony.
0: Tak, która już stwierdziła, że taniej mimo wszystko nawet przy tych cenach benzyny będzie zatankować.
1: Tak, chyba tak, ale wiesz co chcę ci jeszcze powiedzieć, że właściciele motocykli spalinowych, oni trochę gardzą tymi, wiem, bo znam paru takich, gardzą tymi elektrycznymi. Oni uważają, że to jest podmotor. Mhm. I tam są takie konflikty już, tam nie dochodzi jeszcze do rękoczynów, ale oni nimi po prostu gardzą. Znaczy ja nie mam żadnego motocykla, bo się boję, ale to tak tylko zaznaczam. Resztę zgłoszeń, proszę państwa, proszę kierować na sk.pl. Ta droga dotrze do Cinka i jego żony troszkę szybciej.

0: Ring My Bell w Radiu SK. Jak to tłumaczyć dokładnie, Cinek?
1: Zadzwoń mnie po dzwonku.
0: Zadzwoń mnie po dzwonku w Radiu SK. Proszę Państwa, to jest nasz pierwszy tydzień w tym radiu i Wy też opowiadacie nam o swoich pierwszych razach. Robicie to za pomocą Messengera Eski i nagrywacie swoje głosówki.
2: Hej Eska, mój pierwszy raz skończył się 3 punktami i 200 zł na minusie. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy, tym bardziej, że mój pierwszy raz też skończył się 3 punktami, ale na 10.
3: Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już nie wiesz, o czym myślę.
3: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
6: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: No, i to jest...
3: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. I po reklamie.

0: Hity na czasie w Radiu SK, konkretnie Training Season, czyli Dua Lipa, i to jest bardzo niebezpieczna artystka, jeżeli chodzi o zapowiadanie piosenek w radiu, bo tutaj masz jedna literówka w imieniu Dua, druga literówka w imieniu Lipa
1: i wszystko możesz szukać
0: sobie pracy od jutra, prawda?
2: Tak, proszę Państwa, audycja nazywa się SK w Radiu SK, bo my się nazywamy Sońta i Korościel, ale za chwilę będzie piosenka artystki, która nazywa się Siena Spyro, przypominam, Siena Spyro, i nawet nie chcemy myśleć, jak nazywałaby się jej audycja w Radiu SK.
0: Oby hity na czasie.

0: Love is the answer w Radiu SK, czyli tłumaczymy ten tytuł tak: miłość jest odpowiedzią, ale się nie do końca zgadzam, bo czasami miłość jest odpowiedzią, ale to tak naprawdę zależy, jakie jest pytanie. No nie na każde pytanie miłość jest odpowiedzią, mówmy się, nie?
1: Nie wiem, może ile to jest 7 razy 8.
0: No głupio wtedy odpowiedź miłość, nie?
1: Ale na przykład, z kolei miłość jest odpowiedzią na wszystko.
0: No nie, na przykład pierwiastek, na przykład jaki symbol ma złoto?
1: Miłość.
0: Bez sensu, nie bez sensu. Fajny ten Morandi, ale tekstu nie przemyślał.
2: Sońca i Koroście.
3: Czyli SK.
2: SK. W Radiu SK. SK.
3: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: No, i to jest...
14: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
17: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
16: A magazyny energii też mają?
17: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
18: Kaufland jest fresh.
19: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
1: fresh. To będzie ostatnia reklama.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: I po reklamie.

0: Robin Schulz w Radiu SK. To jest program SK, czyli Sońta Karościus w Radiu SK, ale teraz zmieniamy programy. Będzie imprezka i Łukasz Duńczyk z nami. Dzień dobry.
1: No cześć, ja wam bardzo zazdroszczę tej nazwy, bo jak ja miałbym swoją nazwę, to by były łzy w Radiu
2: też
1: SK.
2: Fajnie, też fajnie.
1: Tak smutno trochę.
0: Ale to może być to... nie, łzy radości.
2: Łzy szczęścia. Słuchaj Łukaszu, co powiesz, żebyśmy słuchali dzisiaj imprezki? Zachęć nas jakoś, bo my wsiadamy do samochodu, włączamy radioodbiorniki i włączymy albo nie włączymy. Zależy, co powiesz.
1: Hity na czasie, po prostu odpoczywamy po całej środzie. To jest, myślę, że najważniejszy argument, a najlepiej to jak będziecie jednak w ciszy jechać, żeby mnie nie stresować trochę.
0: No to włączymy. Powodzenia.

0: dostaniesz gratis.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
3: Ponad 1000 modeli, jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Popołudnie i wieczór w regionie leszczyńskim pogodne, w nocy też spokojnie, bez opadów, ale chłodno, do maksymalnie 13 stopni w Lesznie, a jutro w ciągu dnia góra 22 stopnie. I jutro też sporo chmur nad miastem, ale też i słońca, w piątek i w sobotę trochę deszczu.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: Zbliża się 18, to czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał kierowca, który spowodował tragiczny wypadek na A1 pod Częstochową. Mężczyzna przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Jutro sąd zdecyduje w sprawie aresztu. Gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe jednak otrzymają uprawnienia do wprowadzania zakazów najmu krótkoterminowego. Rząd wprowadza autopoprawkę do projektu ustawy w tej sprawie. Przepisy mają wejść w życie za 2 lata. O szczegółach przeczytamy na sk.pl.
10: SK Sport News.
9: Reprezentacje Niemiec i Turcji uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarek. W meczach 1/8 finału Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Oba zespoły spotkają się w 1/4 finału. Polki w ćwierćfinale zagrają jutro z Holandią. FC Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego. Do Katalonii przenosi się brazylijski napastnik Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu Londyn. Decyzję o transferze podjęto po nieudanych próbach ściągnięcia Juliana Alvareza z Atletico.
10: SK Leszno News.
8: Joanna Haliasz, kradzież nie popłaca, przekonał się o tym 25-latek, który stanął przed sądem. Młody mężczyzna odpowiadał za kradzież kasku o wartości 200 zł pozostawionego na motocyklu zaparkowanym w Gostyniu. Ma zapłacić 1000 zł grzywny i naprawić szkodę. Znów odpalą retortę. Nadleśnictwo Włoszakowice zaprasza na niezwykły pokaz. 19-wieczną retortę odkryto w 2010 roku, mówi Karol Marcinkowski z nadleśnictwa.
11: I od tego czasu w jednym z tych znalezionych piecy wypalamy węgiel drzewny.
8: Widowiskowe odpalenie retorty 5 października.
12: Imprezka. Nie no, słuchajcie, dobrze jest. Jak pokazuje moje liczydło, jeśli dobrze liczę, to słuchajcie, już mniej niż połowa tego tygodnia nam została. Więc teraz z górki turlamy się w kierunku weekendu. A ja mam oczywiście najlepsze hity na czasie na wieczór. 2 po 18, Łukasz Duńczyk, cześć. Słuchajcie, Sońta i Korościel wsiedli już do samochodów i oni dają głośniej. Wy zróbcie to samo. Justin Bieber, Nicki Minaj już teraz. No money.

I od razu wraca energia do życia na wieczór. David Guetta i Sia w Radiu SK to są wieczorne hity na czasie 12 minut po godzinie 18. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Uczniowie po raz pierwszy dzisiaj siedzieli w ławkach, rozwiązywali różne zadania. Pewnie zeszyty głównie podpisywali, ale ja mam w związku z tym pytanie do was. Co macie dzisiaj zadane na wieczór? I to jest pytanie wcale nie tylko do uczniów, ale do wszystkich. Jaką macie dzisiaj zadaną pracę domową na ten wieczór? I wcale nie chodzi o rozwiązywanie zadań w książce, chodzi o inne prace domowe albo i niedomowe. Co macie dzisiaj zadane? Nagrywajcie w tej sprawie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja w tym czasie nowość zagram od Temper City, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Oj, właśnie tego nam trzeba na wieczór. Można już zwolnić, odstresować się po całej środzie. Gips i Kukon w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie. A ja was dzisiaj pytam, co macie zadane na wieczór, tak z okazji pierwszego dnia szkoły. No i Monika daje znać na Messengerze Eski, że ona dzisiaj wieczorem się będzie pakować, bo w tym tygodniu ma weselicho siostry, wyjeżdża już jutro i zostaje do niedzieli, czyli w sumie czterodniowy wyjazd jej się szykuje. A, czyli jak na 4 dni, to jak znamy życie, pewnie i tak pół szafy będzie musiała wpakować, różne sukienki na różną pogodę i wszystkie kosmetyki, które stoją na półce w łazience. No i wiadomo, skoro to jest wyjazd na 4 dni, to musi spakować, no tak myślę, że z 10 par majtek i skarpetek. Tak na wszelki wypadek. A wy, co macie dzisiaj zadane na wieczór? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro PSA, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Bożkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wskowie. Restauracja u Lipowego. Wskowa, Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj.
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
11: Leszno, 17 stycznia 90.
10: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
13: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: książki, MediaMarkt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euro-profil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
4: I po reklamie.

0: przy tym numerze można wrzucać wsteczny i cofać w kierunku kanapy w salonie. Post Malone i Swae Lee w Radiu SK. Co dzisiaj zadane na wieczór, o to was pytam. No i Ania nagrała głosówkę na Messengerze SK.
1: Moja praca domowa na dzisiaj to pranie, trochę sprzątania, no i pieczenie ciast na piątek do pracy. W końcu mam urodziny.
0: A, czyli już wiemy, jakim człowiekiem jest Ania, bo społeczeństwo dzieli się na dwa typy osób. Na tych, którzy chętnie się chwalą urodzinami i chętnie przynoszą na przykład jakieś słodkości do pracy z okazji urodzin, ale są też tacy, ja się przyznam, że ja jestem w tej drugiej grupie, którzy specjalnie datę urodzin na Facebooku ukrywają, żeby tylko nie trzeba robić ciasta. Wy też dajcie znać, co zadane na wieczór, nagrywajcie głosowe na Messengerze Eski.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: 0818 944 569.
1: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
2: No, i to jest...
3: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
4: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: książki, MediaMarkt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna. To będzie ostatnia reklama.
1: Nam nie wypada się chwalić, ale jury konkursów branżowych już może. Pierwsze miejsce za polędwiczkę śródziemnomorską. Pierwsze miejsce za schab śródziemnomorski. Medale i wyróżnienia dla naszych pasztetów i wyrobów garmażeryjnych. Wszystko z polskiego mięsa według receptur doskonalonych od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Wyroby nagradzane przez ekspertów, wybierane od pokoleń. Zapraszamy do sklepów firmowych.
2: I po reklamie.

0: I tak płyniemy z hitami na czasie w kierunku domu po pracy. Swedish House Mafia i Lykyli w Radiu SK to są wieczorne hity na czasie. Wcześniej Ania mówiła, nasza słuchaczka, że jej praca domowa na wieczór to pieczenie ciasta do pracy, bo w piątek ma urodziny i chce zrobić taką niespodziankę dla kolegów z pracy. I ja się wam muszę pochwalić, jakich my tutaj w Radiu SK mamy dobrych nowych kolegów. Nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel. Słuchajcie, sernik mi zostawili i to naprawdę pyszny sernik, więc ja wam polecam tych chłopaków. I jeżeli jeszcze ich nie znacie, polecam słuchać SK w Radiu SK codziennie po godzinie 15. I polecam też zaglądać na Instagrama eskowego. Ja wiem, że i tak wieczorem będziecie scrollować smartfona przed spaniem, to polecam zajrzeć na profil Eski, bo tam Sońta i Korościel grają w Państwa Miasta i tam są słowa na E, których ja teraz nie chcę wypowiedzieć, bo jest za wcześnie, także polecam zajrzeć. A ja wam za chwilę gram dalej hit na czasie, będzie m.in. Wletka. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
5: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
4: A imprezę firmową zorganizować tam można?
5: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Gokarty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Polsko! Nadchodzi imprezowe zakończenie wakacji 2026. 5 września lotnisko w Lesznie eksploduje muzyką, światłami i energią. Vibe City Festival 2026. Na scenie Skolim, Jacek Stachurski z zespołem, Sam Plastic, Woners, Paweł Motyl, Motyle, Kalina, Malina i Tatiana Kopala. Pokazy laserowe i pirotechnika. Start 15. Bilety na tobilet.pl. Facebooku Vibe City Festival oraz w dniu imprezy przy wejściu. Zabierz ekipę i zakończ wakacje na Vibe City Festival.
9: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Skrzywienia, lider w regeneracji DPF.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
13: Bo tylko do drugiej.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: I po reklamie.
5: Leszno na czasie.
6: Dzień dobry, Tomek Szymlet. Dzień dobry. W środę, słuchajcie, mamy już szkołę, skończyły się wakacje, co nie znaczy, że w wakacyjnym klimacie nie będzie można spędzić najbliższego weekendu. Chodzi dokładnie o sobotę, bo Vibe City Festival startuje w dniu tym na naszym lotnisku. A kto wystąpi? Ano Skolim chociażby. Na scenie pojawi się też Jacek Stachurski, będzie zespół Sumptuastic, Kalina Malina, Woners, Motyle. Będą też panowie, którzy zagrają fajnie do tańca, czyli chociażby znany starszym klubowiczom jako rezydent klubu X-Demon DJ Trek, czy też Too Fast. Jest też opcja na punk rocka, bo w Wijewie w piątek i w sobotę odbywać się będzie Open Fest 2026.
7: Muzyką się żyje.
8: SK ma niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar oto odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących kariery i życia prywatnego. No i zdradził na przykład, jak sobie dorabiał w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. Artysta podzielił się też z nami swoimi prywatnymi zdjęciami zza kulis koncertów. To wszystko czeka na was w SK Story, a już za kilka minut na antenie Radia SK pojawi się nowy hicior Oskara Cymsa, czyli Bez końca. A już niebawem będą kolejne nowości.
9: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
8: A na ten singiel musicie wyczekać dosłownie kilka minut, na pewno po 19 go zagram, a więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story na sk.pl.
10: Impreska.
11: Impreska.
10: Impreska.
8: U nas za chwilę będą też historie z dreszczykiem. Chwalicie się na sk.pl, co wam przyspiesza oddech. Może to zdanie, kochanie, musimy porozmawiać. Zgłaszajcie się na sk.pl. Mamy bilety do kina i 300 kieszonkowego. 2 minuty po 19. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK, ale nam się klimacik zrobił. Dobry na historię z dreszczykiem.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Codziennie w tym tygodniu w Imprezce zbieramy wasze historie, które powodują dreszcz. I razem ze mną teraz Agnieszka. Cześć Agnieszka.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Napisałaś na SK.pl, że twój horror przeżywasz codziennie. Ty masz codziennie kupiony bilet na ten horror i on się zaczyna tak około 20, gdy robi się ciemno, gdy się zaczyna robić zimno. To opowiadaj, co się wtedy dzieje.
2: No, wtedy pada najważniejsze pytanie, które właśnie budzi we mnie grozę. No. Mamo, pani potrzebuje na jutro. I wtedy się zaczyna. Czy to są kaszczany, czy jakiś papier, czy kolorowe liście.
0: No. Bibuła. Najgorzej tak jak rzeżucha wyhodowana.
2: Tak jest.
0: Trzeba po znajomych dzwonić.
2: Wtedy mama ubiera latarkę, dobrze jak jeszcze pada, to parasolka i tak, szukać kasztanów.
0: Tak, a albo liści do takiego atlasu, to było najgorsze.
2: Tak jest.
0: To słuchaj, to ja myślę, że już żaden horror nie będzie w stanie spowodować dreszczy na twojej skórze, chociaż możemy spróbować, bo właśnie teraz zgarniasz podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2 i 300 wykieszonkowego.
2: Wow, super, ale akurat planowałam iść na premierę.
0: Kurczę, widzisz, jak się idealnie składa. Warto się do SK odzywać. No właśnie, jeżeli tak wy jest. Też chcecie iść, to też się zgłaszajcie do SK.pl. To w takim razie wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym dla ciebie, Agnieszko, życzę. Trzymaj się.
2: Dzięki.
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
3: Piszę do ciebie, śpij, śpij.

0: Z Radiem SK cały czas możecie się poczuć jak na wakacjach. To bracia Fastboy, którzy stworzyli ten numer z myślą właśnie o wakacyjnych wieczorach i w teledysku jeżdżą na rowerach. Bardzo przyjemnie, także można powspominać, ale że jesień się zbliża, to mam teraz coś dla grzybiarzy, dla tych, co lubią godzinami po lesie pochodzić w poszukiwaniu tych wyjątkowych okazów. Naukowcy wyliczyli, po ilu dniach od opadów deszczu rosną konkretne grzyby. No i okazuje się, że tak, na maślaki musimy czekać od 1 do 3 dni, podgrzybki rosną od 4 do 6, a najdłużej to trzeba czekać na borowiki szlachetne, od 6 do 10 dni. Znaczy, słuchajcie, moim zdaniem to najlepiej poczekać, aż babcia albo teściowa te grzybki zamarynuje i nam odda jakiś słoik w prezencie.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: produkty tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Leszno, 17 stycznia 90.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
4: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Stłuczka? Spokojnie. W Centrum Likwidacji Szkód Ciesiółka Autogrup zajmiemy się wszystkim za Ciebie. Naprawiane samochody wszystkich marek, także chińskich. Oferujemy szybkie terminy, profesjonalną obsługę i bezgotówkowe rozliczenie szkody z ubezpieczycielem. Potrzebujesz auta zastępczego? Czekają nowe samochody dostępne od ręki, a pomoc drogowa działa 24 godziny na dobę. Ciesiółka Autogrup. Szybka pomoc w każdej sytuacji. Chcesz poznać najnowsze rozwiązania dla swojego domu i firmy? Już 4 września od godziny 9 zapraszamy na dzień otwarty w Peamco Leszno. Czekają na Ciebie spotkania z ekspertami, praktyczne porady i prezentacje naszych partnerów. Roto, Norgips, Baumit, Rockwool, Rafplak, ZPB Kaczmarek, Kleib, Velux i wielu innych. Przyjdź i przekonaj się, jak wiele możemy zaoferować. Peamco Leszno. Razem budujemy jakość.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
16: I po reklamie.

w wakacje i przetrwało do dzisiaj i ciągle jest na czasie, ciągle dobrze brzmi, zwłaszcza wieczorem. Calvin Harris i Clementine Douglas. To jest Radio SK, to wieczorne hity na czasie. No a dzisiaj można powiedzieć, słuchajcie, święto narodowe. Jedna z najpopularniejszych polskich artystek świętuje dzisiaj urodziny, tak jest. Stanach skończyła 29 lat, także życzymy jej wszystkiego najlepszego, kolejnych hiciorów, wyprzedanych stadionów. Co Stanach na to? Chyba miło jej się zrobiło, słuchajcie. A już w najbliższy piątek Stanach zagra wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej na PGE Narodowym w Warszawie. Ale jak mawia klasyk, mamy Stanach w domu. I to za darmo. W Radiu SK. Już teraz.

Andrea Bocelli, David Guetta. To są wieczorne hity na czasie w Radiu SK. Basia pisze na Messengerze Radia SK, że po raz pierwszy w tym sezonie wraca z córką z zajęć tanecznych. Także słuchajcie, to się zaczęło. Zaczął się sezon na siedzenie w samochodzie i czekanie na dzieci, aż one skończą te dodatkowe poszkolne zajęcia. No to słuchajcie, to wy też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Jakie jeszcze zadania na dzisiaj wam zostały? Jestem bardzo ciekaw, co jeszcze dzisiaj macie do zrobienia. Ja w tym czasie wam dobrze zagram. Nagrywajcie się. Czekam na głosówkę na Messengerze Radia SK. Po godzinie 20 między innymi Sylwia Grzeszczak zrobi Och i Ach.

0: Reklama.
1: Jak pani to ładnie mówi, mi się ciągle język plącze.
2: Panie Mietku, ale to żaden problem. Proszę tylko powtarzać. Agregaty szpachlarskie, agregaty malarskie.
1: Agregaty szpachlarskie?
2: Agregaty do szpachlowania, agregaty do malowania.
1: Agregaty do malowania, agregaty do szpachlowania.
2: Brawo!
3: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi oraz agregatów do malowania i szpachlowania. Leśno, Leśna 1.
4: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej numer 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
5: Szkołę ogarniamy niskie.

0: kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
2: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
3: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
4: Nam nie wypada się chwalić, ale jury konkursów branżowych już może. Pierwsze miejsce za polędwiczkę śródziemnomorską. Pierwsze miejsce za schab śródziemnomorski. Medale i wyróżnienia dla naszych pasztetów i wyrobów garmażeryjnych. Wszystko z polskiego mięsa według receptur doskonalonych od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Wyroby nagradzane przez ekspertów, wybierane od pokoleń. Zapraszamy do sklepów firmowych.
5: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: I po reklamie.
9: Leszno na czasie.
10: Dzień dobry, Tomek Szymlet, dzień dobry. W środę, słuchajcie, wydawałoby się, że ten okres tuż przed wakacjami wakacyjny to najlepszy czas na to, żeby organizować wszelkiej maści dni gmin, powiatów, miast. Ale okazuje się, że wrzesień to też wybitnie dobry czas na to, o czym po raz kolejny przekonamy się w Rawiczu, bo w zeszłym roku w Rawiczu we wrześniu i w tym roku w Rawiczu będzie okazja wziąć udział w wydarzeniu pod hasłem SK Music Tour Święto Rawicza. Kto tym razem na scenie rawickiej się pojawi? Ano w piątek Sad Smiles i Dawid Kwiatkowski. W sobotę jako gwiazdy wieczoru wystąpią Łzy, Adam Konkol i Golec Orkiestra. Koncerty oczywiście są darmowe.
11: Muzyką się żyje.
12: Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała limitowaną kolekcję singli Akysz Tom Pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundel Bury i Miłostki. Każdy z tych kawałków otrzymają swój własny winyl. I pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. No i na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. No a teraz Daria Zawiałow jest na urlopie. I to takim długim urlopie. Rzadko pojawia się na scenie i nie wydaje nowych numerów. Prawdopodobnie pracuje nad nowymi. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A już jutro do Radia SK przychodzą ważni goście. Wpadną do nas zwycięzcy bursztynowego słowika na Top of the Top Sobot Festiwalu. Po wielkim sukcesie z hitu Stygnie Lato, Kuba i Kuba wydają nowy numer. I już jutro po godzinie 15 zagrają go premierowo na antenie Radia SK u Sointy i Korościela w programie SK w Radiu SK. To nasz nowy popołudniowy duet.
13: Imprezka!
14: Imprezka!
12: A jak te wasze wieczorne imprezki wyglądają? Adam daje znać na Messengerze, że on właśnie jedzie na szybkie wieczorne zakupy z żoną. Adam, jeśli nie chcesz spędzić całego wieczoru na tych zakupach, to powiedz takie klasyczne. Dobra, słuchaj, to ty już leź do sklepu, a ja posiedzę w samochodzie i poszukam miejsca.
15: Na czasie,
12: A co wam jeszcze do zrobienia zostało na dzisiejszy wieczór? Śmiało dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Co wam dzisiaj jeszcze zostało do zrobienia? Ja mam do zagrania sporo hitów, a nader już teraz. Czuć wakacje.

0: my w Radiu SK nigdy nie stoimy w miejscu. My zawsze dokładamy wam najlepsze nowości na wieczór.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ania daje znać, że słucha teraz Eski biegając na bieżni, na siłowni. No to słuchajcie, mam dobry numer na wieczorny trening, bo są takie momenty bardziej energiczne, ale będzie też można chwilę zwolnić i odpocząć. Numer dobry na rozluźnienie wieczorne. Nowość od Ebena, to producent z Finlandii, który zasłynął m.in. tym hitem. Teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Easy Bizu i wyszedł naprawdę rozluźniający hicior All of My Love już teraz w Radiu SK.

0: Alok i Stick Figure w Radio SK. Razem dodajemy sobie energii i ogarniamy ostatnie środowe sprawy. Nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze w tej sprawie. Co jeszcze do zrobienia zostało? I teraz wszyscy podziwiamy Justynę za jej dyscyplinę.
1: SK, eskowicze, miłego wieczoru wam wszystkim życzę. Ja właśnie po szybkich zakupach, po zakończeniu prac malowniczych na balkonie i teraz lecę na trening. Chociaż nie mam już sił, ale dam radę.
0: Wow. Podobno w środę po 20 na siłowni jest taki przystojny chłopak.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce.
2: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto z Krzywinia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
8: Jak pani to ładnie mówi, mi się ciągle język plącze.
9: Panie Mietku, ale to żaden problem. Proszę tylko powtarzać. Agregaty szpachlarskie, agregaty malarskie.
8: Szpachlarskie?
9: Agregaty do szpachlowania, agregaty do malowania.
8: Agregaty do malowania, agregaty do szpachlowania.
9: Brawo!
10: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi oraz agregatów do malowania i szpachlowania. Leśno, Leśna 1.
11: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
12: Oto miejsce, gdzie angielski staje się przygodą. Gdzie lektorzy prowadzą dzieci i młodzież od pierwszych słów, aż po prawdziwą swobodę mówienia. Early Stage. Szkoła językowa angielskiego w Lesznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 19 lat.

0: 17,41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

dodajemy sił tym wszystkim, którzy dzisiaj prędko nie zasną, bo właśnie zaczynają nocną zmianę. Nie jesteście sami. Po pierwsze, SK cały czas gra wam hit na czasie, a po drugie, Hubert Hurkacz, nasz tenisista, też jest teraz na wieczornej zmianie. On właśnie walczy w drugiej rundzie US Open. No i słuchajcie, są emocje, to jest bardzo zacięty pojedynek. Pierwszego seta wygrał Amerykanin Ben Shelton, ale dosłownie przed chwilą Hubert Hurkacz wyrównał i jest teraz 1-1. Gra zaczyna się na nowo, a mecz trwa już 1,5 godziny. Także trzymamy kciuki, a w Radiu SK cały czas najlepsza playlista na dobry wieczór. Za 18 minut 21. Miley Cyrus już teraz.

Tobie Romeo w Radiu SK, to jest najlepsza playlista na wieczór. Z nami nie ma ziewania. Za 5 minut będzie godzina 21. No i słuchajcie, zaczęło się podsumowanie wakacji 2026. Właśnie sprawdzam najpopularniejsze polskie kierunki turystyczne. Jeśli chodzi o góry, to jest zaskoczenie. Słuchajcie, ja myślałem, że Zakopane jest numerem 1. Nie. Numerem 1 w górach była Szklarska Poręba, a na miejscu drugim Szczyrk. Jeśli chodzi o polskie morze, na szczycie Kołobrzeg, potem Mielno, Gdańsk, Międzyzdroje i Pobierowo. No to słuchajcie, wakacje zakończone. Teraz odliczamy czas do ferii. Ale jeszcze do zimy daleko. Pogoda ma być wakacyjna. Słuchajcie, w piątek na południu kraju nawet 26 stopni, a w przyszłym tygodniu, we wtorek, nawet 28 miejscami.

0: autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

0: jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
2: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę.
5: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
8: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
9: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Leszno na czasie.
17: Dobry wieczór, Tomek Szymlet. Dobry wieczór w środę. Słuchajcie, 5 września wraca bardzo fajna akcja pod hasłem Leszczyńskie Smaki. A jak smaki, to oczywiście gotowanie potraw regionalnych, za co zabiorą się koła gospodyń wiejskich. Będą stoiska z lokalnymi produktami, warsztaty i animacje dla dzieci. Wszystko bezpłatne od 14 do 19 w Parku Leszczyńskich Satyryków. Z racji tej, że w piątek dopiero pojawią się nowości na dużych ekranach w kinach, no to ja jeszcze tak szybciutko zachęcę Was do tego, żeby obejrzeć film pod tytułem Naznaczony, wyjście z mrocznego wymiaru. To jest nowość na ten tydzień. Film z gatunku horror oczywiście. A kto nie widział Odysei od Nolana, to wielkie widowisko też jeszcze może obejrzeć.

0: News.
1: Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie SK za sprawą hymnu męskiego grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje noce, a to za sprawą solowej twórczości. I wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień
1: do
0: dobry,
1: studia.
0: Cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak, no i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. No ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super,
1: ale
2: super.
1: Rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich na drogach.
1: Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiało, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
0: szansę
1: z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać.
1: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej. Okay.
0: Dwie pieczenie na jednym
1: ogniu. Jak kampania wyborcza po prostu. Ta premiera w radiu.
2: Analogicznie, zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
4: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
5: To jest, no, nie wiem, dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu, jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol?
5: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
5: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
5: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
5: To chyba Będę z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ no, mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że bo słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale, pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak pod wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka, ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem ESCA Music Awards.
0: Ja pamiętam ESCA Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. No, mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mm. Się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mama coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać, utwór bardzo szybki, i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu niewiarygodne. niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać. Więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a. Na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach, po prostu to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło, więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony.
3: SK Leszno News.
4: Joanna Nachaliasz i Tomasz Szymlety w Radiu SK Leszno. Czas na podsumowanie dnia. Gospodarz z Betkowa, niedaleko Kościana, liczy straty po pożarze. Stracił cenny rolniczy sprzęt, mówi Dawid Kryś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.
5: 1 września o godzinie 15.18 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Betkowo, gmina Czempiń, ma miejsce pożar budynków gospodarczych. Na miejsce natychmiast zostały zadysponowane zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przyjeździe na miejsce, przeprowadzonym rozpoznaniu, stwierdzono, że pożarem objęte są maszyny rolnicze znajdujące się pod wiatą, budynkiem gospodarczym. Strażacy natychmiast podali prądy wody w natarciu na palący się sprzęt oraz w obronie zagrożonych kolejnych maszyn oraz budynków. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji udało się szybko opanować płomienie i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na kolejne maszyny. Mniej spaleniu uległy m.in.

0: na radarowym mierniku prędkości w miejscowości Jastrzębie. Zatrzymali kierującego osobowym Mitsubishi, który przekroczył dopuszczalną prędkość. Jak się szybko okazało, wykroczenie było jedynie początkiem poważniejszych problemów kierowcy. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 54-latek posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydanych przez sąd. Mimo obowiązującego zakazu zdecydował się wsiąść za kierownicę, czym popełnił przestępstwo. Czujność funkcjonariuszy nie zawiodła. Zachowanie kierującego wzbudziło ich podejrzenia. Wykonany test na obecność środków odurzających dał wynik pozytywny. Mieszkaniec gminy Góra został zatrzymany, a następnie pobrano mu krew do dalszych badań laboratoryjnych, które będą kluczowe dla przedstawienia zarzutów.
1: Z rynku w Lesznie wystartował 7 rajd na Wschowę. To od kilku lat nieodłączny element obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej w Lesznie i we Wschowie. Organizowany jest na pamiątkę wojskowego manewru z 1939 roku.
2: Dowódca garnizonu Leszno, podpułkownik Podplewa. Realizujemy marsz na Wschowę. Jest to kontynuacja w ramach rocznicy 87. wypadu żołnierzy z garnizonu Leszno na Wschowę, wtedy tereny niemieckie. Cyklicznie co roku kontynuujemy tą tradycję. 87 lat temu 300 żołnierzy z garnizonu Leszno pod dowództwem kapitana Edmunda Lesisza zrealizowało manewr, który tak de facto nie miał znaczenia strategicznego, lecz wymiar miał taki moralny i propagandowy. Jesteśmy spadkobiercami tej tradycji.
1: I też 300 żołnierzy dziś pomaszeruje?
2: Około 300 ze względu na różnego typu zadania poza garnizonem jest wybrana siła żołnierzy do tego zadania.
1: Rozumiem, maszerujecie, no dzisiaj pogoda sprzyjająca, ale bez względu na warunki do tej pory to się odbywało. No,
2: oczywiście tak, jesteśmy przygotowani na wszystkie warunki atmosferyczne. Będziemy maszerować wzdłuż dwunastki, oczywiście odcinkami, bo ze względu na bezpieczeństwo dla żołnierzy będzie to podzielone na odcinki. Ostatni etap będzie z Dębowej Łęki do Wschowy, pieszo.
3: Damian Małecki, prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lesznie.
1: Pomysłodawca tego wydarzenia.
3: Pomysłodawca wraz z podpułkownikiem Danielem Katarzyńskim. To wydarzenie zorganizowało się po raz pierwszy w 2020 roku. Wtedy jeszcze byłem dyrektorem Muzeum Ziemi Mskowskiej, a dziś organizujemy to wydarzenie w oparciu o nasze Stowarzyszenie Leszczyńskiego Sokoła i partnerów władze miasta Leszna, władze starostwa wschowskiego i innych partnerów.
1: Skąd pomysł, by coś takiego zrobić? No, gdyby nie wybuch wojny, to by tego wydarzenia nie było, ale co skłoniło do tego?
3: Przede wszystkim filozofia naszej organizacji. My jesteśmy organizacją, która stawia na zwycięstwa i tutaj jesteśmy zdania, że lepsze są małe zwycięstwa niż wielkie porażki. I w morzu tej klęski, którą była kampania wrześniowa, to wydarzenie, ten rajd na Wschowę, no może uchodzić jako wzorcowo przeprowadzona akcja, która pokazała, że polski żołnierz może być dobrze dowodzony i może tę akcję wykonać prawidłowo, wykonać akcję przede wszystkim na terenie wroga ówczesnej III Rzeszy.
1: Oprócz tego takiego wymiaru upamiętniającego, historycznego, no to też trochę sportowy, bo tu kondycje, no żołnierze nie wątpię, że mają, ale jednak jest okazja, żeby znowu trochę poćwiczyć.
3: Żołnierze, ale to też tutaj bądźmy uczciwi, że oni zgodnie z historią i tradycją, z tym, co miało miejsce przed wojną, na ówczesną granicę polsko-niemiecką dołożeni są autobusami, bo te autobusy wtedy również jeździły i tam w okolicach Dębowej Łęki dopiero pokonują tę trasę do Wschowy pieszo, gdzie są zresztą witani przez miejscowe władze. Także jest to oczywiście połączenie sportu, wysiłku fizycznego, no ale tu oczywiście też nie brakuje tego elementu dla mieszkańców, czyli pikniku wojskowego, który ma miejsce już o godzinie 15. Tam również będzie można skosztować wojskowej grochówki.
1: Start rajdu zobaczycie na leszno.sk.pl. Kradzież nie popłaca. Przekonał się o tym 25-latek, który stanął przed sądem. Młody mężczyzna odpowiadał za kradzież kasku motocyklowego. O przestępstwie i cenie, jaką za to zapłacił, mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
4: Policjanci z zespołu do spraw wykroczeń Gostyńskiej Komendy Policji zostali powiadomieni o kradzieży kasku motocyklowego, który właściciel pozostawił na swoim motocyklu zaparkowanym przy ulicy Lipowej w Gostyniu. Mężczyzna przyjechał na odbywającą się w mieście imprezę. Po powrocie zauważył brak kasku. Wartość skradzionego mienia została oszacowana na 200 zł. Policjanci zajęli się sprawą i zabezpieczyli zapis z monitoringu znajdującego się w rejonie parkingu. Nagranie okazało się istotnym materiałem w prowadzonych czynnościach. Zarejestrowano na nim mężczyznę, który podchodzi do zaparkowanych motocykli, zabiera kask pozostawiony na jednym z nich, a następnie oddala się z miejsca. Analiza nagrania oraz dalsze czynności policjantów pozwoliły ustalić tożsamość sprawcy. Okazał się nim 25-letni mieszkaniec powiatu protoszyńskiego. Mężczyzna

0: usłyszał zarzut kradzieży o wartości 200 zł. Przyznał się do jego popełnienia. Sprawa trafiła do sądu rejonowego w Gostyniu. Zapadł już prawomocny wyrok. Sąd wymierzył sprawcy karę grzywny w wysokości 1000 zł oraz zobowiązał go do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę równowartości skradzionego mienia.
1: W Lesznie na terenie dawnego miejskiego ośrodka kultury trwają intensywne badania archeologiczne. Podczas prac rozbiórkowych i ziemnych archeolodzy odsłonili solidne ceglane fundamenty dawnego kościoła. Świątynia ta zniknęła z krajobrazu miasta pod koniec XVIII wieku, mówi Maciej Urban, miejski konserwator zabytków.
2: To był kościół katolicki pod wezwaniem Świętego Ducha, również określony czasem pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary. To nadanie Świętej Barbary jest prawdopodobnie późniejsze, ale w ten sposób się zapisał w historii i o istnieniu tego obiektu świadczą różne historyczne dokumenty, jak i również plany miasta, w tym najważniejszy taki plan sporządzony w 1790 roku po ostatnim wielkim pożarze miasta, gdzie wyraźnie widać taki kościół o zarysie wręcz średniowiecznym, oszkarpowany, o dość dużych gabarytach. Obiekt odpowiadający mniej więcej wielkości, tak na rzucie, wielkości ratusza. I znajdował się dokładnie pomiędzy ulicą, obecną ulicą Bolesława Chrobrego a Zieloną, w miejscu obecnej sali MOK, jak i również dawnej biblioteki.
3: Kiedy powstał ten kościół?
2: Kościół został ufundowany na przełomie XVI i XVII wieku przez Zofię Opalińską z Bnina, która była córką Andrzeja Leszczyńskiego, wojewody brzesko-kujawskiego. Ona była gorliwą katoliczką, a w tym czasie w Lesznie, no, można powiedzieć, że przeważnie tylko byli innowiercy. Nawet kościół świętego Mikołaja w owym czasie znajdował się w rękach braci czeskich, dlatego kościoła katolickiego nie było i dla tej garstki, można powiedzieć, katolików w Lesznie ten kościół został przez nią ufundowany.
1: Miasto było w tamtym okresie prężnym ośrodkiem protestanckim i bezpiecznym azylem dla innowierców, głównie luteranów oraz braci czeskich. Gdy po rosyjskim najeździe kościół ostatecznie obrócił się w ruinę, odzyskane cegły posłużyły mieszkańcom m.in. do łatania sąsiedniego szpitala. Teraz, po ponad 200 latach, te historyczne relikty mogą stać się nową wizytówką miasta.
2: Można oczywiście zrobić jakąś szybę w posadzce i tam podświetlić i to po prostu w ten sposób pokazywać, a można też jakby odkryć całą budowlę, prawda, i zrobić pod jakimś stropem żelbetowym, no wręcz jakby dostęp do całych fundamentów czy też przyziemia tego kościoła.
1: Wszelkie decyzje o ewentualnym rozszerzeniu wykopalisk bądź stałym wyeksponowaniu fundamentów będą podejmowane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Jak na razie prowadzone badania archeologiczne nie wpływają na opóźnienie trwającej inwestycji budowlanej. To jedyna taka retorta na zachód od Wisły. W Nadleśnictwie w Łuszakowice wypalają w niej węgiel drzewny. Na początku października, podczas Dnia Smolarza, znów rozpalą ogromny piec. 19-wieczną retortę przypadkowo odkryli leśnicy w 2010 roku, mówi Karol Marcinkowski z Nadleśnictwa w Łuszakowice.
4: To są takie konstrukcje pół wpuszczone w ziemię, pół nad ziemią. U nas są to retorty murowane. Są też mielerze, to są tak zwane mielerz, to jest stos drewna obłożony gliną, mchem, który też się wypala, ale my mamy tutaj retorty i to jest, służy do wypalania węgla drzewnego.
3: Jak wygląda procedura wypalania węgla drzewnego?
4: Ale po prostu jest układamy, tutaj w naszym przypadku, naszej retorty, to jest 10-12 metrów przestrzennych drewna. Jest układane jak najciaśniej w środku w tej retorcie. Jest podkładany ogień, po pewnym czasie odcinamy dopływ powietrza i to się tam przez 2-3 tygodnie wypala w środku, bez powietrza.
3: Długo ta procedura trwa?
4: Kiedyś wszystko trwało długo, ludzie na wszystko mieli czas.
3: Po co się wypalało węgiel drzewny? Do czego on potem służył?
4: Teraz to my węgiel drzewny znamy z grilla, tak? Z sezonu letniego, grill. Narodowy sport Polaków, do tego piwko, wiadoma rzecz. Kiedyś węgiel drzewny służył w hutnictwie, w kowalstwie. Kowale używali tego węgla drzewnego w medycynie, bo to jest protoplasta tego węgla aktywowanego teraz. Oprócz tego też do wyrobu prochu szczelniczego, także spektrum zastosowań węgla drzewnego było bardzo, bardzo duże.
3: Wiadomo, jak stare są te retorty, które żeście tutaj odnaleźli?
4: Znaczy myślę, że one są datowane mniej więcej na 1880-90.
3: I mieszkańcy tutejszych, tutaj okolic używali tych pieców do tego właśnie, żeby produkować ten węgiel drzewny?
4: Znaczy my mamy, na pewno to było używane przez mieszkańców, ale też przez Niemców, tak? My znamy zapiski po niemieckie, że tutaj to było używane. Oni też używali, łapali Holzgas, używali tego do napędu samochodów, tak?
3: Odrestaurowanie ich i przygotowanie do tego, żeby można było produkować ten węgiel drzewny, było trudne?
4: No nie, był to łatwy proces. Tak humorystycznie powiem, że pierwszy wypał, który w 2011 był, mówiłem już wcześniej, wkładamy 10-12 metrów przestrzennych drewna, a po wypale została nam taczka popiołu. Tak, to się wszystko poszło po prostu z dymem.
3: Nie udało.
4: Nie udało się, no człowiek się uczy na błędach, tak, a teraz już osiągamy bardzo, bardzo fajne wyniki. Z jednego wypału mamy 450 do 500 kilo węgla.
1: Odpalenie retorty to niezwykłe widowisko. Będzie można je zobaczyć z bliska podczas Dnia Smolarza. Nadleśnictwo Włoszakowice zaprasza na nie 5 października. Czas napisać nową historię. Najbliższy czwartek przejdzie do historii Małego Dąbcza w gminie Rydzyna. To właśnie w tym dniu tenisistki stołowe miejscowego Wametu zadebiutują w Ekstraklasie Kobiet, jednej z najlepszych lig na Starym Kontynencie. Po majowo-czerwcowym awansie nadszedł moment wielkiego debiutu w elicie. Pierwszym przeciwnikiem klubu z powiatu leszczyńskiego będzie dobrze znany rywal English Perfect AZS OFM Olsztyn. To właśnie tę drużynę zespół z Dąbcza pokonał w dwumeczu barażowym. Ekipa ze stolicy Warmii i Mazur wystąpi w Ekstraklasie dzięki wykupieniu licencji. W przerwie wakacyjnej olsztyński zespół wzmocniły m.in. Japonka Kana Hanai, Greczynka Elisabeth Terpo oraz mistrzyni Włoch Gaia Manfordini. W składzie pozostały też zawodniczki z ubiegłego sezonu, w tym Estonka Aiba Avameri. Znacznie skromniejszą kadrę dysponować będzie Beniaminek z Dąbcza. W przerwie wakacyjnej Wamet pozyskał Koreankę Kim Sung-in, Rumunkę Leone Singo-jan. W zespole na kolejny sezon pozostały natomiast Alicja Łebek, Natalia Michorczyk, Sandra Kozioł oraz Włoszka Miriam Carnovale. Kibicom, którzy w czwartek po raz pierwszy pojawią się na meczu Ekstraklasy, warto przypomnieć zasady. Spotkania w elicie rozgrywane są na jednym stole, a drużyna składa się z trzech zawodniczek. Mecz kończy się, gdy jeden z zespołów wygra trzy pojedynki. Zwycięstwo 3-0 lub 3-1 daje 3 punkty do tabeli, wygrana 3-2 to 2 punkty, a przegrana, zazwyczaj po zaciętej walce, oznacza jedno oczko. Pierwsze historyczne spotkanie Wametu Dąbcze z English Perfect AZS UWM Olsztyn odbędzie się w czwartek 3 września o godzinie 18 w hali sportowej w Dąbczu. Wstęp na mecz jest bezpłatny.
0: Po więcej ciekawych informacji z Leszna i z regionu zapraszam Was na leszno.sk.pl i na Facebooka SK Leszno News.
5: SK Leszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Fruwają 4-5 metrów nad ziemią, wykonując zapierające dech w piersiach ewolucję na szarfach i kołach. Reprezentantki klubu Flying Flowers Leszna udowodniły, że nie ma dla nich barier i aż 5 młodych zawodniczek wywalczyło kwalifikacje na Mistrzostwa Świata w akrobatyce powietrznej we Włoszech. Za tym sukcesem stoją jednak lata ciężkich treningów, nawet po 5-6 razy w tygodniu. Niestety na drodze do startu pod koniec listopada stoi bariera finansowa. Koszt wyjazdu to 15 tysięcy złotych, obejmujący wysokie wpisowe, loty oraz noclegi. Dlatego w internecie ruszyła już zbiórka na zrzutce. O pasji, pokonywaniu lęku na wysokościach i walce o spełnienie sportowych marzeń rozmawiałem z Joanną Dworczak i jej córką Zuzią.
3: Może o samym klubie Flying Flower. To jest klub, który ma długą historię? Od dawna funkcjonujecie? Bo pani jest tylko mamą, czy pani też reprezentuje klub po części?
6: Jestem mamą. Ja tutaj tylko jestem odpowiedzialna za córkę. Klub jest na rynku 10 lat i Zuzia akurat obecnie trenuje 6 lat. Dziewczynki, które tutaj występują i jadą na mistrzostwa po 8 lat, niektóre tam troszeczkę krócej, ale no udało się w sumie zakwalifikować tylko 5.
1: Dobrze, ale powiedzmy słuchaczom, czytaczom, czym jest akrobatyka powietrzna? Jak to wygląda? Czym się różni od zwykłej akrobatyki?
6: Akrobatyka powietrzna to, no to tak jak sama nazwa wskazuje, jest to akrobatyka w powietrzu, czyli na szarfach, na kołach, bądź też na sztrabatach. Ona, no jest to bardzo sport wysokiego ryzyka. No gdzieś w granicach 4-5 metrów dziewczyny tam fruwają. Wymaga bardzo, bardzo dużego zaangażowania całego ciała i pracy, i wiele też treningów trzeba poświęcić, żeby tak w powietrzu sobie latać, nie?
7: Mam na imię Zwiadłaczak.
1: I jak długo trenujesz akrobatykę powietrzną?
7: 6 lat.
1: Jak wyglądają treningi takiej dyscypliny?
7: Rozciągamy się, wchodzimy na szarfę i robimy elementy, układy, dopracowujemy wszystkie elementy, żeby były idealne.
1: Żeby być dobrym, trzeba dużo trenować tę dyscyplinę?
7: Tak, czasem po 6 treningów, 5.
1: Ale mówimy o tygodniu, o perspektywie tygodniu?
7: Tak.
1: Czyli faktycznie dużo wolnego czasu spędzacie na treningach?
7: Tak.
1: Klub działa dość długo, ma już jakieś osiągnięcia na swoim koncie?
6: Tak, już działa długo, na zawody jeździmy już też dobre chyba 5-6 lat. Długo jeździmy, osiągnięcia już też mamy, jakby te osiągnięcia rosną z każdym rokiem, ponieważ też coraz więcej zawodniczek bierze udział w takich zawodach. I no tutaj dziewczyny mają najwięcej tych osiągnięć, bo też no z każdych zawodów korzystamy, nie każdy jeździ tak za każdym razem, ale no tych osiągnięć jest dużo, bynajmniej Zuzia ma przez cały ten rok szkolny 16 chyba medali, 6 wyróżnień i Grand Prixa.
1: Akrobatyka powietrzna to jest taka dyscyplina troszkę niszowa, czy, bo ja się nie orientuję, czy się kwalifikuje na przykład jako dyscyplina olimpijska, bo akrobatyka jako taka jest na olimpiadzie, a akrobatyka powietrzna?
6: Ogólnie w Polsce powstała teraz taka federacja, która chce wyprowadzić i wypromować tą akrobatykę powietrzną na olimpiadę. Dopiero to się tam utworzyło i w tym roku podejrzewam, że zaczną od września bardziej to promować, na tyle, żeby to było już na olimpiadzie. Wiem, że to w Łodzi akurat powstała ta federacja i no, raczej na ten moment to jest też niszowe, no jeszcze tak aż nie jest wypromowane w Polsce.
1: Zawody się odbywają na takim pułapie na przykład Mistrzostw Polski, czy to są raczej takie mniejsze imprezy?
6: Nie, to są Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Międzynarodowe nawet, nie? Bo też przyjeżdżają tutaj do nas z Ukrainy, z Czech, innych tutaj pobocznych państw przyjeżdżają też do nas, nie? Więc ogólnie też robią jako międzynarodowe, nie?
1: Jak wyglądają takie mistrzostwa? To się ocenia cały program, całość, muzyka, synchronizacja, nie wiem, wysokość, stopień akrobatyczny właśnie na wysokościach. Jakie są kryteria?
6: Na ocenę wpływa, znaczy są różne jakby dwa rodzaje zawodów. Są typowo takie pod figury, czyli idealnie wykonana figura, a są też takie artystyczne, głównie te artystyczne, ich jest najwięcej. To tutaj jest brane pod uwagę cały artyzm, wykonanie, figury, wyraz artystyczny, przekazanie tematu i to wszystko razem jest brane pod uwagę.
1: Jakie są największe osiągnięcia klubu do tej pory? Jakieś Mistrzostwo Polski na przykład?
6: Na tą chwilę największe osiągnięcia to są te kwalifikacje na Mistrzostwa Świata.
1: No właśnie, może o tych samych kwalifikacjach. Jak to wyglądało? Jak nie wiem, to były kwalifikacje w każdym kraju i najlepsze kluby pojadą na Mistrzostwa Świata, czy w jaki sposób?
6: To są ogólnie indywidualne kwalifikacje. W Polsce jest, chyba są tylko na ten moment dwa miejsca zawodów, gdzie te kwalifikacje się odbywają i no, jak się zdobędzie podium, pierwsze, drugie, trzecie miejsce, wtedy zdobywa się tą kwalifikację na Mistrzostwa Świata, które się odbywają we Włoszech.
1: Gdzie byliście na tych kwalifikacjach jako wasz klub?
6: Te akurat były w Dresdenku. Później, dwa miesiące później pojechałyśmy do Opola. W Opolu też były organizowane, czyli one dwukrotnie zdobyły nawet kwalifikacje na te mistrzostwa i tam właśnie też się te kwalifikacje odbywają, nie?
1: Czy jesteście zakwalifikowani, a mistrzostwa odbywają się kiedy?
6: Pod koniec listopada mamy Mistrzostwa Świata.
1: I jeszcze czasu jest dosyć sporo, ale okazuje się, że jest pewna bariera, nie tylko związana z przygotowaniem odpowiedniej choreografii, ale też finansowa, tak?
6: Tak, jeszcze finansowa na właśnie skład tego, co tam dziewczyny po prostu potrzebują, to wchodzi w skład w wpisowe są bardzo wysokie też. To jest za solówkę 150 euro, za duet 190 euro, czyli my mamy 3 starty i wychodzi to 2000 na jedną tutaj dziewczynkę. Potem jest to lot, nocleg, bo zawody się odbywają 4 dni. I ewentualnie jeszcze jakieś tam, żeby się przemieścić z miejsca na miejsce, to dziewczyny jeszcze stroje też klubowe, dresy klubowe, dresy polskiej reprezentacji, więc to są te...
3: A jest jakaś federacja polska taka, która to w jakiś sposób mogłaby wspomóc finansować tego typu wyjazd?
6: Wydaje mi się, że nie. Nie ma.
3: Ile drużyn na tych Mistrzostwach Świata bierze udział w ogóle? To są prestiżowe zawody? Jest jakaś międzynarodowa federacja, która oficjalne Mistrzostwa Świata organizuje? Czy jak to wygląda? Ktoś sobie po prostu wymyślił, zrobię sobie Mistrzostwa Świata, niech sobie przyjadą, wpłacą, prawda, pieniążki i sobie zrobią. I to taki biznes troszkę wygląda, nie? Że jest, że ktoś organizuje Mistrzostwa Świata, ale żeby wziąć udział, zakwalifikowałaś się, to jeszcze zapłać za występy.
6: No, wydaje mi się, że może w tą stronę, że to sobie tam ktoś sam, bo jest w sumie nawet, że organizatorem tego jest taka Krystyna. Ona w Opolu była sędzią podczas tego turnieju i wydaje mi się, że to ona. No, ja też mam pierwszy raz styczność z kwalifikacją na takie mistrzostwa, więc też jeszcze nie jestem tak do końca oczytana, muszę to wszystkie informacje na bieżąco gdzieś śledzę, doczytuję, doglądam. No ale tutaj krajów będzie bardzo dużo, bo te mistrzostwa już się odbywają co roku i tam zawsze występuje bardzo dużo krajów. Jest Grecja, są Włochy, Rosja, Ukraina, Czechy, Słowacja, jakby no, w większości tutaj z Europy, ale też mogą nawet przyjeżdżać ze Stanów, nie?
3: To jest tak, że z Leszna ile dziewczyn jedzie na te zawody? Chciałoby jechać?
6: Jedzie 5. Chciałoby oczywiście więcej, no ale nie ma tych kwalifikacji, nie?
3: Okay. Ile jest potrzebna pieniędzy, żeby zamknąć jakby biznesowo ten wyjazd?
6: 15 tysięcy jest potrzebne dla dziewczynek.
3: No jest to jakaś taka potężna kwota, ale utworzyliście zbiórkę w internecie.
6: Tak, jest utworzona zbiórka na stronie zrzutka.pl. Tam jest opisane wszystkie dziewczyny, w jakie się zakwalifikowały i na co, na jaką kategorię.
3: Ile już jest na liczniku?
6: Ponad 2000.
3: No to całkiem nieźle idzie, czasu całkiem sporo, powinno się udać. Dobrze, ja chciałem ciebie jeszcze zapytać, dlaczego uprawiasz akrobatykę powietrzną? Czemu wybrałaś taką dyscyplinę z całego wachlarza różnych innych ciekawych, w których można próbować swoich sił?
7: No, bo zawsze jak byłam mała, to już byłam taka, już po prostu wszystko robiłam. Rozciągałam się, jakieś mostki, szpagaty. Po prostu to jest taka moja pasja od zawsze i ciężko mi by było z tego zrezygnować.
3: Czyli umiesz robić szpagat na przykład?
7: Tak.
3: Tak co chwilę robisz szpagaty pewnie w ramach tam, prawda, wolnego czasu.
7: No.
3: To jest tak, że nie wiem, w swojej klasie masz inne koleżanki, które też taką dyscyplinę uprawiają, czy raczej jesteś wyjątkiem? Bo jest to taka dosyć niszowa sprawa.
7: Niektóre tą akrobatykę, ale nie na powietrzną.
3: Czyli ta zwykła jest mniej skomplikowana, wymaga mniej odwagi, wydaje mi się chyba troszkę.
7: Tak.
3: 5 metrów nad ziemią to jest wysoko.
7: Tak, trochę tak.
3: To jest kontuzjogenna dyscyplina? Złapałaś jakąś kontuzję w swojej krótkiej karierze, czy już długiej właściwie?
7: Jedną tylko miałam stłuczoną kość ogonową, ale tak to nie.
3: Spadłaś do kości?
7: Nie, robiłam salto i po prostu coś mi się tam, no...
6: przestawiało. Zachęcamy do wsparcia młodych, utalentowanych dziewczyn, żeby mogły spełniać te swoje marzenia i rozwijać się na arenie już międzynarodowej i całego świata.
8: Spotkałem pana, który ma na imię?
9: Grzegorz.
8: Pana Grzegorza, który kosi trawę i robi to za darmo, tak? Ma napisane na kamizelce.
9: Społecznie, tak. Dlatego, że no jest ważne dla mnie, żeby miasto Leszno pięknie wyglądało kiedyś. Kiedyś było takie hasło, że Leszno nasze miasto, tu chce się żyć. No teraz się to zmieniło. Teraz mam napisane inaczej.
8: Ale to jest tak, że pan po prostu chce, żeby było ładniej w Lesznie. Tak, i dlatego tak. Pan kosi za darmo sobie.
9: Dokładnie. I to jest też po prostu, wiadomo, przesłanie do innych, którzy to widzą. Być może na przykład niektóre osoby faktycznie wezmą też kosiarkę i skoszą nie tylko to, co jest koło siebie w domu, ale też widać, że firmy koszą, nawet Lidle.
8: A dużo pan kosi? Ile pan razy kosi w tygodniu, nie wiem?
9: To znaczy codziennie sobie poświęcam około 2 godziny.
8: 2 godziny pan kosi?
9: Tak, 2 godziny. I to robię z jednej strony dla przyjemności, żeby na przykład trzymać kondycję, bo tu trzeba robić dużo kroków. No mam akurat taksówkę na przykład, jak się siedzi w miejscu na przykład, to potrzebny mi jest relaks. Lepiej skosić coś pożytecznego, jak iść do siłowni, się zmęczyć, jeszcze tracić pieniądze. No, natomiast tutaj przez godzinę czasu schodzi gdzieś tak do litra benzyny, czyli około 10 zł na te dwie godziny tracę. No to i tak jest taniej, jakby chodził do siłowni.
8: No to prawda. A od jak dawna pan kosi?
9: No, 3 lata już. Od 3 lat, ale w zeszłym roku, a w tym roku to już jest naprawdę nasilone, bo no, żadne jakby prośby o to, na przykład, żeby to było zrobione, na przykład to mówisz, piszesz, maile, na przykład to po prostu jak groch o ścianę, chociaż w tym roku jest to zdecydowanie lepiej. Powiem szczerze, że była interwencja co do na przykład właśnie 1 maja na Dni Leszna, żeby miasto było ogarnięte i muszę przyznać, że na tą prośbę wreszcie po prostu się wzięli. Tak, Urząd Miasta, ktoś kompetentny się tym zajął. No i po prostu Miejski Zakład Zieleni wreszcie się wziął i to skosił. Praktycznie 80% Leszna było skoszone. No ale teraz rzuciło się to, no i po prostu płynął w tym. Czasem jest wykorzystywana bardzo szeroka maszyna, tak jak tutaj na przykład z traktorem, gdzie tu jest właściwie tylko ktoś z kosiarką potrzebny, a nie żeby używać maszyny, która ma 2 metry szerokości na trawnik, który jest nawet mniej jak 2 metry.
8: A co pana znajomi na temat tego, że jest pan takim kosiarzem leszczyńskim?
9: Że jest to po prostu bardzo pozytywna opinia. Tak, bardzo pozytywne to jest. Natomiast po prostu kiedyś były czyny społeczne. O. W latach PRL-u. I to było bardzo dobre. Na 1 maja to jest na przykład po prostu taki gęs osieczna. Schodziło się wiele tych mieszkańców. Zrobili czyn powiedzmy. Pomalowali nawet krawężniki, wymalowali pasy. No i po prostu na końcu była kiełbaska, czyli po prostu świetna sprawa, żeby na przykład może zrobić w Lesznie coś takiego. W sobotę wielkie koszenie. Przecież każdy ma kosiarkę.
8: No.
9: Każdy ma kosiarkę, każdy ma kosę. W ubiegłym roku zrobiłem też taką kalkulację. Przyglądałem się temu, jak pracownicy zieleni miejskiej to koszą. No i było tak. 2 traktorki jeżdżone, plus 2 kosiarzy, plus 1 kosiarka taka pchana, no i jeszcze ktoś dmuchał. No i czasem jeszcze ktoś był z przyczepą, żeby coś tam po prostu traktorem ogarnąć. I teraz tak. Co najmniej 6 osób było non-stop zatrudnionych i kosili szybowników 4 dni. No,
8: a pan by jak szybko przekosił?
9: Ja po prostu skosiłem orientacyjnie. Przez jeden roboczy dzień, przez 8,5 godziny wyszło od... Tam jest myjnia As, a taka figura do zjazdu PGR-u. O. Od tego miejsca do działkowej, do tego ronda skosiłem przez 8,5 godziny i od tego samego miejsca do końca za lotnisko praktycznie, za pieprzyka, drugie 8 godzin, czyli to około było 2/3 skoszone przez 16 godzin.
8: A jest pan zadowolony ze swojej kosiarki, czy chciałby pan inną?
9: To znaczy, no mam jeszcze jedną, ale po prostu ja sobie z biegiem czasu jeszcze kupię lepszą.
8: Aha. No i fajnie, okej. Okay. Dobra, dziękuję panu bardzo za miłą rozmowę.

0: Reklama.
1: Jak pani to ładnie mówi, mi się ciągle język plącze.
2: Panie Mietku, ale to żaden problem. Proszę tylko powtarzać. Agregaty szpachlarskie, agregaty malarskie.
1: Szpachlarskie?
2: Agregaty do szpachlowania, agregaty do malowania.
1: Agregaty do malowania, agregaty do szpachlowania.
2: Brawo!
3: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi oraz agregatów do malowania i szpachlowania. Leszno, Leśna 1.
4: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
7: I po reklamie.

Kochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi.

0: to promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
1: Jeszcze więcej.
2: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia Eska. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
0: Auto.

0: Studio, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.

znaczy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy, bo